0: 7:00 czas na wiadomości w radiu. Sochacza punktualnie o 6:00 oczywiście. Dzień dobry.
1: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Sanepid sprawdzi też standardy przygotowywania posiłków, a z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
1: Nowy jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
4: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
5: To prosty przepis na droższy sprzęt?
4: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
1: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
6: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
7: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
1: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Węgry wbrew zaleceniom Unii Europejskiej nadal będą przyjmować Ukraińców uciekających przed poborem do wojska. Premier Peter Modzior zapowiedział, że jego kraj będzie nadawać im status uchodźcy, mimo że Bruksela zaostrzyła przepisy w tej sprawie. Budapeszt podkreśla, że chce pomagać osobom uciekającym przed wojną, tym bardziej, że na ukraińskim Zakarpaciu mieszka wiele osób z węgierskimi korzeniami. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. W drugim półfinale zagra Turcja z Serbią. Kolejny sukces, tym razem Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Marię Buskowa.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 16 stopni mamy o poranku w Sochaczewie. Wiatr do 20 km na godzinę, więc bardzo mocno jakoś tam nie wieje, ale temperatura taka przyzwoita. Myślałem, że będzie jeszcze chłodniej, ale to przyniosą pewnie jakieś najbliższe dni i tygodnie, że faktycznie odczujemy ten spadek. Ale z drugiej strony można czekać na przyjemne chwile, jak na przykład wyższe temperatury na początku przyszłego tygodnia. Dzisiejszy dzień raczej z tych fajniejszych, bo po pierwsze piątek, a po drugie do 23 stopni z delikatną szansą na opady. Miały być większe deszcze, ale będą mniejsze deszcze, to też chyba sprawia, że piątek wygląda atrakcyjniej. No a perspektywa najbliższych dni, tych kilkunastu, też jest niezła, dlatego że temperatury powyżej 20 stopni utrzymają się co najmniej do połowy miesiąca, albo i jeszcze dłużej, bo ja tu widzę praktycznie w całym wrześniu elementy słoneczne tak zwane. No ale deszczowa sobota nas czeka i tego nie unikniemy. Jutro może popadać, temperatura na poziomie 20 stopni, 19 w niedzielę, no i właśnie do 26 na początku przyszłego tygodnia.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Piątello, 5 minut po godzinie 6 jest piątek i to już wywołuje uśmiech na twarzy, moi drodzy. Czwarty dzień września, więc nam wrzesień ruszył z galopa. Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Julian, Iwona i Daniela świętują imieniny, Dzień Orzechów Makadamia i Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego w kalendarzu. Jeśli chodzi o muzykę, inna, czyli Hot na początek, potem Sarsa, Candy, Girac, Topic, mnóstwo muzyki, kalendarium, do tego bilety, bo cały czas, moi drodzy, będę was zapraszał na niedzielny mecz rugbistów, więc jeżeli chcecie wybrać się na to spotkanie, to szansa na 94,9 będzie.
3: Radio Sochaczew

No ja jestem przekonany, że są takie weekendy, o których się rozmawia, które się pamięta w wyjątkowy sposób, zapadają w pamięć. Mam nadzieję, że przed nami właśnie jeden z takich, ale żeby on był, trzeba przetrwać piątek i tutaj Radio Sochaczew zrobi wszystko, by wam pomóc. Jesteśmy gotowi, muzyka też. Kendrick Girac obiecany oczywiście, jeszcze Topic, a potem Kalendarium na 94,9. Moi drodzy, a dzisiaj też trochę o szkole sobie porozmawiamy.

0: 19 minut już minęło od 6, a wy na falach radia Sochacze podbijacie świat, moi drodzy, czas na kalendarium. 1437 rok, były wielki książę litewski Świdry Gieło poddał się koronie polskiej. W 1838 roku Henriette de Anlavie weszła jako druga kobieta na szczyt Mont Blanc. Nie znam zbyt wiele osób z drugich miejsc, moi drodzy, co prawda. No chyba, że moja żona, ona jest wiecznie druga i ciągle powtarza, że to nie wyścig i w sumie nie rozumiem, o co jej chodzi. 1844 rok, położono kamień węgielny pod budowę twierdzy Bojen w Giżycku, a w 1860 do Wilna od strony Dyneburga wjechał pierwszy pociąg. W 1895 roku w Warszawie otwarto średnią szkołę mechaniczno-techniczną, a w 1963 reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała w Szczecinie Norwegię 9-0, co przez następne 45 lat było jej najlepszym wynikiem w historii. W meczu tym swojego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił 16-letni Włodzimierz Lubański, a w 1997 na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia?
1: Radio Sokarze. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę.
10: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

29 minut już minęło od godziny 6, a na horyzoncie kolejne przeboje jak Kaoma Lambada czy Swedish House Mafia. Don't you worry child, to na pewno znacie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co w szkole słychać, zwłaszcza gdy coś szeleści, czyli zwolnienia z ostatniej lekcji i tego typu rzeczy. Także za moment zdradzę szczegóły, ale będę służył pomocą, jeżeli po prostu macie jakąś tyradę w pracy albo w domu u imieniny teściowej, czy chcielibyście wyjść wcześniej dzisiaj, to ja takie rzeczy będę podpisywał od ręki. Dzwońcie, informujcie, z czym macie problem, jakie zwolnienie by wam się przydało, oczywiście pomożemy. 46 863 22 22. Jeżeli nie chce wam się gdzieś jechać albo w ogóle nie chcecie iść do pracy, no to przynieście. Może jakiś szef się zlituje i uhonoruje zwolnienie wypisane przez Radio Sochacze, kto wie. W każdym razie pofantazjować dobra rzecz i dzisiaj do tego będę was zachęcał, oczywiście przy najlepszych rytmach na 94,9.

0: 24 minuty do 7. Swedish House Mafia za nami. Świetny jest ten numer i to czuć także w tej warstwie muzycznej. Naprawdę będzie też Zalia, którą uwielbiam i wielbię. Będzie też zespół Kombi, Avignon, Dusty Springfield i najlepsza muzyka właśnie w Radiu Sochaczew. Moi drodzy, nie jesteśmy zalewani wyłącznie złymi informacjami i ciężkim bagażem związanym z tym, że się irytujemy i denerwujemy. I ja wam to udowodnię jeszcze przed godziną 7, że naprawdę w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych środkach komunikacji można znaleźć perełki, takie perełki, które przywracają wiarę w ludzkość i sprawiają, że nasze samopoczucie jest trochę lepsze. I o tym w Radiu Sochaczew za moment.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 13 minut do godziny 7. Zalia tylko kochaj mnie, moi drodzy. Często jesteśmy zalewani w mediach różnego rodzaju informacjami, które mają za zadanie nas delikatnie poddenerwować, poddymić sytuację i sprawić, że gdzieś tam ta irytacja jest większa niż być powinna, zwłaszcza pod koniec tygodnia, gdy już głowa nieco przepracowana i człowiek powinien odpocząć. W związku z tym będzie więcej treści się pojawiało, zwłaszcza w piątek, takich informacji, które gdzieś tam wymagają od nas wyłącznie zaangażowania i wywoływać powinny uśmiech. A w ostatnich tygodniach sporo tego dobrego w mediach też się pojawiło i coś dla Was wybrałem. Pierwszy raz od 8 lat liczba urodzeń w Polsce przestała spadać i to jest świetna informacja. Japońscy naukowcy zdołali usunąć dodatkowy chromosom odpowiedzialny za zespół Downa, a w przyszłości może to otworzyć drogę do zapobiegania zespołowi przed narodzinami. Pierwsza terapia genowa przywracająca słuch została zatwierdzona u 80% pacjentów w badaniach. Słuch się poprawił, więc jest szansa odzyskać słuch. Powstały krople do oczu, które poprawiają widzenie z bliska bez okularów. Efekt utrzymuje się przez kilka godzin. No i do tego nowe szczepionki, a także różnego rodzaju dane techniczne związane z rozwojem chociażby technologii, ale do tego będziemy wracać. W każdym razie w tym całym naszym medialno-informacyjnym zgiełku są perełki, o których warto mówić i także dotyczą one naszego regionu. O fajnych rzeczach, o fajnych inwestycjach, projektach i formach spędzania czasu chociażby w najbliższych dniach też Wam będę opowiadał, a będą jeszcze koncerty, zwłaszcza, że wielu wokalistów wywoływało aplauz publiczności i po prostu szał wręcz bym powiedział. No i jeden z tych wokalistów ponownie odwiedzi Sochaczew i to już w najbliższych tygodniach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Reklama.
1: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Jest siódma, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
8: Nowe filtry basenowe dotarły na pływalnię Orka w Sochaczewie. Wkrótce powinny zacząć pracę. Ruszyła modernizacja oświetlenia gminnego stadionu w Rybnie. W tym serwisie także o projekcie Ratuję, Reaguję, Dbam o zdrowie, który będzie realizowany w sochaczewskim ogrodniku. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Są sercem całego systemu uzdatniania wody i każdego dnia wykonują ważną pracę, choć dla pływających pozostają niewidoczne. Na pływalnię Mosir w Sochaczewie trafiły właśnie dwa nowe filtry ciśnieniowe. Urządzenia powinny rozpocząć pracę około 20 września. Ich wymiana jest jednym z elementów modernizacji systemu odpowiedzialnego za właściwą jakość i czystość wody basenowej. Wartość zadania to ponad 400 tysięcy złotych. Filtry ciśnieniowe są jednym z najważniejszych elementów technologii basenowej. Odpowiadają za mechaniczną filtrację wody, czyli usuwanie z niej różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych. To właśnie dzięki nim z obiegu wyłapywane są m.in. włosy, pozostałości kosmetyków, pył oraz inne zawiesiny.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Ruszyła modernizacja oświetlenia gminnego stadionu w Rybnie. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 330 tysięcy złotych. 75% tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.
9: Prace obejmują m.in. montaż 18 nowoczesnych słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy LED, budowę kablowej linii oświetleniowej, montaż rozdzielnicy głównej. Nowoczesne oświetlenie obejmie cały kompleks sportowy w Rybnie, płytę główną boiska, boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz bieżnię okalającą stadion. Realizacja inwestycji zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystania z obiektu, umożliwi prowadzenie treningów i zajęć sportowych również po zmroku oraz stworzy jeszcze lepsze warunki do organizacji zawodów, wydarzeń sportowych i spotkań integrujących mieszkańców.
8: Mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. Ratuję, reaguję, dbam o zdrowie. To tytuł projektu, jaki będzie realizowany w ogrodniku w oparciu o środki pozyskane przez szkołę z programu Lokalnie z CPK. Jak mówi jego autorka, nauczycielka Paulina Zych, projekt będzie obejmował dwa zagadnienia.
10: Z jednej strony to będzie profilaktyka zdrowotna. W ramach jakby tego obszaru szkoła zakupi na przykład glukometry czy modele piersi jąder z guzami, tak żeby można było mówić i praktycznie jakby nauczyć się wielu rzeczy i to jest jedna strona, a druga strona to jest pierwsza pomoc i tutaj zostaną zakupione na przykład fantomy do nauki RKO, kamizelki, które służą do nauki przy zakrztuszeniach. No i oczywiście ten projekt będzie miał długofalowe efekty, bo z jednej strony oczywiście będzie zorganizowany taki Dzień Zdrowia, na którym zaprosimy tutaj społeczność, natomiast ten sprzęt będzie wykorzystywany też w szkole po to, żeby uczyć naszych uczniów czy nauczycieli.
8: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
11: Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
12: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
11: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
13: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
11: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
14: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy na pewno.
15: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
11: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No i takie informacje to ja lubię Wam przedstawiać, moi drodzy. We wrześniu sporo jeszcze dni z temperaturami powyżej 20 stopni. W tym momencie mamy 18, wiatr w porywach nie przekracza 20 km na godzinę, ale dziś może popadać delikatnie. Chmury sprawią, że jakichś wysokich temperatur nie spodziewajmy się. Ta odczuwalna zdecydowanie w okolicach 20 stopni, może trochę poniżej. Jutro także dzień deszczowy, podobny do tego dzisiejszego. 19 stopni w niedzielę, 21 w poniedziałek i do 26 we wtorek na początku przyszłego tygodnia.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: I zobaczcie, jak ten kontekst niesamowicie się zmienia, gdy człowiek w poniedziałek mówi: dzień dobry, witam, zapraszam we wspólną podróż w kierunku weekendu. A jak to fajnie brzmi w piątkowy poranek. Dzień dobry, witam, zapraszam, przytulam i kierunek weekend. No, mamy to, moi drodzy, i to są powody do radości. Fun Factory, Celebration, 6 po 7, Milky, Just the Way You Are i potem w hicie dnia Kate Ryan w Radiu Sochaczew. Dużo dobrej muzyki, to recepta na udany poranek.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 20 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Tak dzisiaj fantazjujemy na temat zwolnień szkolnych. Jakie by nam się przydały, czy może z prac porządkowych albo domowych, ewentualnie z pójścia do pracy, albo chociaż urwania tej ostatniej godziny, żeby szef tylko nie był zły. Ale przypomniało mi się też, napisał do mnie znajomy, że przecież fajnym tematem są usprawiedliwienia tych godzin i tych wydarzeń, które sprawiły, że gdzieś tam nie braliśmy czynnego udziału w akcjach i w lekcjach. No i dwa takie przykłady znalazłem. Proszę o usprawiedliwienie spóźnienia, ponieważ pies zjadł dziecku but i musieliśmy jechać po nowy. To jest klasyk po prostu, a tego typu wpisy królują w różnego rodzaju grupach facebookowych, szkolnych i nie tylko. Kamil nie przyszedł na pierwsze 3 lekcje, ponieważ asystował przy porodzie naszej świnki morskiej. Był to porażający poród i syn musi dojść do siebie, dlatego go nie ma. No, argument mocny. Pytanie, czy tak było? Naprawdę. O tym, jakie zwolnienie by wam się przydało, o tym porozmawiamy sobie za moment właśnie w Radiu Sochacze. W kwestii muzyki Bad Boys Blue, ATB, Dopamin, to wszystko za moment.
1: Radio Sochacze na dzień dobry. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Specjalnie dla ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
2: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

0: jest, powiem wam, hymn grzybiarzy, Can't Touch This. Nie dotykaj tego, bo nie wiadomo skąd pochodzi. I teraz pozdrowienia dla wszystkich grzybiarzy. Ja wam powiem tak szczerze, że u mnie z grzybami jest tak, że potrafię je rozróżnić i podzielić na o, grzyb, ale grzyb, i ten jaki grzyb, i grzybek. I to jest moja jedyna wiedza związana z grzybobraniem. A nawiązuje do tego, że Joanna napisała, że gdyby miała mieć jakieś zwolnienie, ewentualnie my w Radiu Sochaczew moglibyśmy coś jej wypisać, to bardzo chętnie chciałaby zwolnienie do lasu, bo grzyby rosną i ona chętnie się tą sprawą zajmie. I dzisiaj, moi drodzy, właśnie takie zwolnienia wypisujemy. Jeżeli marzy wam się zwolnienie z obowiązków domowych albo nie lubicie jakichś aktywności, dajcie znać. 46 863 22 22. Może na horyzoncie jakieś imieniny teściowej albo inna uroczystość, w której nie chcecie brać udziału, to wypiszemy kwit. Może się uda.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Na dzień dobry.
0: Golec Orkiestra, Gromi Tylko Ty w Radiu Sochaczew, a za moment Traffic, czyli informacje z dróg.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to ruszamy na przejażdżkę, moi drodzy. 20 minut do godziny 8, a na sochaczewskich ulicach dość spokojnie. Warszawska oczywiście z większą liczbą samochodów. Staszica, Aleją 600-lecia czy Trojanowską pojedziecie też troszeczkę wolniej. Jeśli chodzi o obwodnicę, tutaj sytuacja jest całkiem niezła, bo najwięcej aut w okolicy Ronda Kuznocińskiego, ale bez specjalnych utrudnień. Cegielnią i przez Duranów, Janówek Duranowski pojedziecie bez żadnych utrudnień. No i jeżeli kierujecie się 50 do A2, to tutaj też nic was na drodze nie zaskoczy. Za to, jeśli chodzi o 92, przypominamy o nowych miejscach i nowych pomiarach prędkości. Uśmiechajcie się, jeżeli przekraczacie prędkość, bo będziecie mieć piękne zdjęcia. Gdzie? Tego wam oczywiście nie powiem, bo też zależy mi na komforcie właściwie podróżowania i tej jazdy, zwłaszcza, że w godzinach szczytu o poranku to na 92 kierowców jest mnóstwo i ci, którzy jeżdżą regularnie na przykład w kierunku Sochaczewa, gdy reszta mknie w kierunku stolicy, doskonale wiedzą, jak niektórzy się zachowują, że trzeba uciekać na pobocze albo uciekać w ogóle, żeby nie zostać staranowanym przez wyprzedzające pojazdy, bo się człowiek śpieszy. 580 wygląda nieźle, tutaj tylko przez Leszno pojedziecie wolniej, przez Stare Babice i Lubiczów przed Bemowem, a w pozostałych miejscach drogi wyglądają ok. A dwójka też bez utrudnień i w kierunku Łodzi, i w kierunku stolicy, także spokojnych podróży wam życzę. Gdyby coś się działo, dzwońcie do radia 46 863 22 22, to numer do nas, do Radia Sochaczew.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: 7 minut do godziny 8. Po 8 goście w studiu Radia Sochacze. W po 9 za to nieco sportu, zaproszenia na wydarzenia, kilka informacji związanych z tym, co będziemy mogli obejrzeć w najbliższy weekend w naszej okolicy. Będą mecze piłkarskie, będzie rugby i nie tylko. No i o tym posłuchacie po 9, po 17 i po 20. Sport lokalny w Radiu Sochaczew, oczywiście obowiązkowo w piątki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: A teraz takie tango argentyńskie w wykonaniu Shakiry. My mamy budkę Suflera i Krzysztofa Cugowskiego, ale podejrzewam, że taki duecik z Shakirą byłby niczego sobie. Objection, już teraz na 94,9.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: A już teraz o 8 w Radiu Sochaczew wiadomości.
9: Przed nami weekend pełen atrakcji. W gminie Iłów odbędzie się Oländerfest. Wystąpią 4 kapele ludowe. Będzie też gotowanie powideł olenderskich. W tym serwisie zapraszamy na gminne zawody pożarnicze na boisku Promyka Nowa Sucha. To atrakcja dla całych rodzin, przekonuje wójt Maciej Monika. Będzie też o wyjątkowym Dniu Bezpieczeństwa w Kromnowie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W najbliższą sobotę 11. Oländerfest, czyli Festiwal Powideł Olenderskich. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się na terenie urokliwego gospodarstwa w Przejmie w gminie Iłów. Zaplanowano koncerty ludowych kapel, jarmark wystawców, warsztaty rzemiosła i atrakcji dla dzieci. Oczywiście gwoździem programu będzie gotowanie powideł olenderskich.
10: To są powidła z buraków cukrowych, które były w ogóle masowo gotowane na terenach nadwiślańskich, powiatu sochaczewskiego, powiatu płockiego. Jest to pozostałość po osadnictwie właśnie menonickim, olenderskim. Kiedyś zorganizowaliśmy pokaz w ramach takiego projektu szerszego wielokulturowej ziemi iłowskiej, pokaz gotowania powideł. I tam były różne mniejszości, między innymi właśnie ci menonici, ci olendrzy. Chcieliśmy pokazać pozostałości tej kultury, bo te powidła były masowo gotowane do lat 90. na terenie naszej gminy. Wychodziły takie kotły przechodnie od domu do domu. Gospodynie się schodziły, obierały sobie te buraki razem, a potem panowie zajmowali się dalszą obróbką. To było związane też z takim spotkaniem mężczyzn i przy okazji tam różne trunki były spożywane.
9: Mówi główny organizator wydarzenia Tomasz Ciołkowski. Początek festiwalu godzina 12. Wstęp wolny.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Z kolei w niedzielę od godziny 9 na boisku sportowym klubu Promyk Nowa Sucha odbędą się zawody sportowo-pożarnicze. Zachęcamy do dopingowania strażaków. Będzie na co popatrzeć, mówi wójt Maciej Monika.
11: Drużyny strażackie ze wszystkich naszych jednostek, i męskie, i żeńskie, i młodzieżowe, będą walczyły o to, które jest najlepsze i w konkurencjach sportowych, i w konkurencjach pożarniczych. Całe te konkurencje są bardzo widowiskowe. Te zmagania są w naprawdę świetnej atmosferze. Myślę, że całe rodziny będą miały świetną zabawę, także już od 9 można przyjść z dziećmi. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Też ja traktuję tą naszą obecność na zawodach jako też formę podziękowania strażakom, że się interesujemy, że doceniamy ich wysiłek. Tak jak do wszystkiego również do tych zawodów się przygotowują, także liczymy na takie dużo pozytywnych emocji. Zapraszam.
9: OSP Kromnów zaprasza mieszkańców na bogaty i wyjątkowy Dzień Bezpieczeństwa. W programie między innymi zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, symulatory dachowania i bezpiecznej jazdy, alkogogle, komora dymowa, ale też prezenty, atrakcje dla dzieci, grill, a na deser o godzinie 17 pokaz rowerowy Piotra Bielaka, znanego między innymi z programu Mam Talent. Start w najbliższą niedzielę o 13.30 na terenie OSP Kromnów.
12: Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich. Mają obowiązywać do 9 grudnia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
13: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora Zonda Krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
14: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
13: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 17 stopni mamy na sochaczewskich termometrach, ale temperatur wyższych niż dwie dychy raczej nie będziemy, nie znajdziemy. Idziemy w ten weekend. 22 stopnie to dzisiejszy wynik, ale ze względu na chmury ta temperatura odczuwalna będzie w okolicach albo poniżej tej wartości. Do tego popadać może jutro dwie dychy na termometrze, ale też chmury na niebie i deszczowa sobota. Do tego niedziela na poziomie 19 stopni i dopiero 26 w przyszłym tygodniu w jego połowie. Ale dni z temperaturami powyżej 20 stopni we wrześniu jeszcze sporo i to są dobre wieści.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kauf. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: To takim delikatnym klasykiem zaczniemy tę godzinę. Malinowy Król, Urszula w Radiu Sochaczew o poranku. Ja proponuję kawkę w dłoni, proponuję uśmiechnąć się, spojrzeć na to, co za nami, czyli 4 dni ciężkiej pracy, a piątek przy odbiorniku to taki miły piątek. Także wkraczamy delikatnie w weekend, nastrajamy się na wolne i bawimy się razem z właśnie Urszulą. Za moment Ewa Max Fancy, potem i wywiady, i atrakcje w Radiu Sochaczew, i konkursy obowiązkowo.

13 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Fancy Slice Me Nice, do tego Ania Iwanek, Nie Trzeba Mi Nic, to na horyzoncie muzycznym. Ale tak zerkam sobie w media społecznościowe, czasami na profil miasta Sochaczew i profil burmistrza Daniela Janiaka i tutaj kilka ciekawych informacji. Po pierwsze, 559 milionów złotych, tyle łącznie wynosi wartość 15 sochaczewskich firm ujętych w zestawieniu Instytutu Europejskiego Biznesu. To skala lokalnej gospodarki i najlepszy dowód na to, że w Sochaczewie działa silny, różnorodny i rozwijający się sektor prywatny, napisał burmistrz. A 8 września o godzinie 19.15 spotykamy się podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, aby porozmawiać o jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego państwa i samorządu, czyli budowaniu odporności społecznej na różnego rodzaju kryzysy. To także wpis burmistrza, naszego burmistrza, który będzie panelistą właśnie podczas jednego z największych eventów gospodarczych i ekonomicznych w Polsce. Rząd, samorząd czy biznes, czyli kto i jak powinien budować społeczną odporność na kryzysy. Bardzo ciekawy panel, w którym właśnie nasz burmistrz będzie brał udział. Warto śledzić media społecznościowe i podglądać, bo tutaj wiele ciekawych treści związanych właśnie z rozwojem naszego miasta.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
4: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
3: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
4: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
3: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawrót. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 30 minut równo minęło od 8, a wy na falach radia Sochacze podbijacie świat, moi drodzy. W niedzielę ważny mecz naszych rugbystów w ramach Ekstraligi Rugby, trzecie spotkanie. Po dwóch mamy 10 punktów z bonusem, więc Tomasz Malesa zadanie realizuje jako trener Orkana znakomicie. No a teraz mecz Orkan Sochacze Aventa Pogoń Siedlce, czyli mecz medalistów. Pytanie do was, jeżeli chcecie podwójne zaproszenie na to spotkanie, na jakich miejscach miniony sezon te drużyny zakończyły? 46 863 22 22, to jest numer telefonu do nas do zgarnięcia podwójne zaproszenie na niedzielny mecz rugby Orkan Sochaczew Aventa Pogoń Siedlce, mecz w niedzielę 6 września o godzinie 15:30 na stadionie w Sochaczewie przy Warszawskiej 80. Kto chce podwójne zaproszenie, dzwoni do Radia Sochaczew. 46 863 22 22. Na jakich miejscach w minionym sezonie rywalizację ekstraligową zakończyły te drużyny, czyli drużyna Orkana i drużyna Pogoni? Jestem ciekaw, czy wiecie. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się
1: halo.
0: Dobrze, cześć.
1: Tak.
0: Jak masz na imię?
1: Justyna.
0: Justyno, droga, pytanie, na jakich miejscach Orkan i Pogoń zakończyły miniony sezon?
1: Orkan zdobył brąz, a Siedlce złoto.
0: Bardzo dobra odpowiedź, bilety są twoje, kogo pozdrawiasz?
1: Pozdrawiam mojego syna, który trenuje rugby.
0: Ekstra.
1: I obecnie jest w szkole i wszystkich znajomych.
0: Superancko. Gratulacje, bilety są twoje. Proszę, nie rozłączaj się, za moment poza anteną wytłumaczę ci, jak odebrać bilety.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to jedziemy, moi drodzy, i to mówię poważnie, jedziemy, nie stoimy. A jak stoimy, to na Alei 600-lecia, na Piłsudskiego, Warszawski, trochę na Staszica i Trauguta. Natomiast jedziemy pozostałymi odcinkami. Nieco nam się samochodów zebrało przed rondem Kuznocińskim od strony Władysławowa. Tutaj lekki korek, no i wiadomo, z Gawłowskiej dojeżdżając do Płockiej też chwilę trzeba postać. Obwodnica poza tym przejezdna, aut sporo na 50-ce od strony właśnie bazy wojskowej przed obwodnicą, no i w Janówku Dranowskim na łuku obwodnicy. Ale to też taki standard. Samochodów najwięcej zdecydowanie na 92 między Warszawą a Sochaczewem. No i na 580 tutaj ruch odbywa się płynnie, wyłącznie przez Leszno pojedziecie troszeczkę wolniej. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne, natomiast przez większe miejscowości, przez miasta jak Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Brwinow czy właśnie Błonie, Grodzisk Mazowiecki, tutaj pojedziecie zdecydowanie wolniej. Także spokojnych podróży Wam życzę, a dwójka w pełni przejezdna w kierunku Łodzi i Warszawy bez utrudnień.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
14: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
15: Szeroki wybór? Pełny smak?
16: Tak, sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
18: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

No moi drodzy, 10 minut do godziny 9, to was zaproszę na wiadomości, te lokalne oczywiście o 9, po wiadomościach lokalnych sport lokalny, zaproszenie na wydarzenia sportowe i w tym na mecze piłkarskie, no i podsumujemy sobie także piłkarską środę, bo w Sochaczewie, tak jak w Lidze Mistrzów, gra się dwa razy w tygodniu. Do tego wszystkiego oczywiście jeszcze goście i rozmowy w naszym studiu po godzinie 9, oczywiście sprawdzimy także, co słychać na Mazowszu.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Jest 9:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Dwa dni z muzyką, tańcem i rzemiosłem w Żelazowej Woli. Nadchodzi Festiwal Kultury Regionalnej. Szczegóły za chwilę. Dzienny Dom Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Jest wolne miejsce. W tym serwisie także zaproszenie do Sannik na koncert i wystawę. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Przed nami dwudniowy Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli, który odbędzie się w najbliższy weekend. Sobota będzie poświęcona głównie tańcowi. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach i po tańcówce przy muzyce na żywo. Na terenie parku odbędzie się też narodowe czytanie dziadów. Niedziela zapowiada się bardziej familijnie.
11: Niedziela to jest dzień dedykowany przekazowi tradycji. Zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi. Będzie cała grupa zespołów młodzieżowych, dziecięcych ze swoimi mistrzami. Dzieci grają dzieciom, to będą zabawy, tańce tradycyjne, czyli taka forma też uczestnicząca, to nie jest do oglądania, do słuchania, tylko do uczestniczenia, żeby już od małego doświadczać tej tradycji, bo takie to było i takie być powinno. W ten sposób najlepiej, myślę, się z tym spotkać.
10: Mówił Mateusz Niwiński, dyrektor artystyczny festiwalu. W niedzielnym programie znalazły się m.in. bajki muzyczne oraz piosenki i zabawy z wiejskiego podwórka. Wstęp na festiwal jest wolny.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Dziennym Domu Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera w Kuznocinie może przebywać 15 osób. Obecnie jedno miejsce jest wolne. Karolina Kraska, prezes fundacji prowadzącej obiekt, zachęca do aplikacji.
12: Wiek powyżej 55 roku życia, mieszkaniec powiatu sochaczewskiego oraz choroba Alzheimera lub choroba otępienna. Jakby to są takie trzy kryteria, które trzeba spełnić, aby się do nas dostać. I przede wszystkim opieka specjalistów. Jest tam szerokie grono specjalistów. Jest między innymi psycholog, jest opiekun, jest terapeuta zajęciowy, terapeuta rodzinny, rehabilitacja, pracownik socjalny, dietetyk, logopeda, neuropsycholog, są grupy wsparcia dla rodzin oraz takie poradnictwo, jest mobilny asystent, do tego również oczywiście mają warsztaty kulinarne oraz oczywiście dogoterapię.
10: W najbliższą niedzielę w Pałacu w Salnikach kolejne spotkanie z cyklu Chopin, muzyka, poezja. To wydarzenie z wieloletnią tradycją, mówi dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego Monika Patrowicz.
13: 45. rok z rzędu spotykamy się co miesiąc, każdą pierwszą niedzielę i 6 września o godzinie 14 zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że kilka miejsc jeszcze zostało, choć też wiem, że cieszy się dużym powodzeniem wystawa prac malarskich, które zaprezentujemy po koncercie, bo jak wiecie Państwo, Chopin Muzyka Poezja to koncert chopinowski połączony z recytacją pięknej poezji i wernisaż prac malarskich. I tak w tym dniu zaprezentujemy Państwu utwory oczywiście Fryderyka Chopina, ale nie tylko, a Maria Ciunellis wplecie w muzykę autobiografię w listach Elizy Orzyszkowej.
10: Więcej na ten temat w rozmowie z gościem dnia po godzinie 9.20.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
9: Bartek Staniaszek, czas na sport. Rugbyści Orkana zapraszają na mecz domowy na medal. Na sochaczewskiej Marakanie pojawią się mistrzowie Polski, Aventa Pogoni Siedlce. Orkan to brązowy medalista minionego sezonu. Będzie co oglądać. Drużyna Tomasza Malesy po dwóch zwycięstwach z bonusem chce się dobrze pokazać w starciu z rywalami do tytułu mistrzowskiego. Mecz w niedzielę o 15.30 na Stadionie Miejskim. Obecność obowiązkowa. Piłka nożna. Bzura w pierwszej kolejce warszawskiej klasy B przegrała z rezerwami Partyzanta Leszno 2-0. Przed tygodniem biało-zieloni odreagowali porażkę na ekipie Piasta Feliksów. Trener Piotr Chmielak nie ukrywa, że Bzura zawsze gra o najwyższy cel.
16: Celem poprzednim sezonie też był awans. Teraz też jest awans. Czy on się uda? To tak jak fajnie trenerzy mówią, że o co walczymy, okaże się 5 kolejek przed końcem. Zawsze dla nas będzie celem jest awans, celem jest pójść wyżej. Na tym etapie sezonu skupiamy się na kolejnym meczu.
9: Mecz z rezerwami Orła Campinos w Chodakowie w sobotę o 16.
16: No byliśmy rozdrażeni tym meczem. Chcieliśmy tutaj jak najszybciej wrócić na właściwe tory. Na pewno z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej. Przed nami Orzeł 2 Campinos. Gramy pierwszy mecz w tym sezonie u siebie o godzinie 16. Chciałbym, żeby wyglądało tak samo jak mecz z Piastem.
9: Pozostałe niedzielne mecze klasy B, rezerwy Promyka, Relaks, Radziwiłłów o 16.30. Trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki zagra z Piastem Feliksów o 14. Piłkarze Orkanu w środę zameldowali się w 1/4 Mazowieckiego Pucharu Polski. Po remisie 2-2 z Polonią Radzanowo przyszedł czas na rzuty karne. Gospodarze wygrali 5-4, a kolejnym rywalem Sparta Mochowo z Płockiej Okręgówki. W płockiej klasie A czas na wyjazdowe spotkanie. Zorza Szczawin Kościelny Orkan Sochaczew w niedzielę o 16. Warszawska Okręgówka jutro o 16. Mecz KS Teresin Korona Góra Kalwaria. Pół godziny później Promyk Nowa Sucha, Jedność Żabieniec. W płockiej okręgówce Sparta Mochowo, Unia Iłów jutro o 15. To bardzo smutna wiadomość dla całego sochaczewskiego środowiska rugby. Nie żyje Marcin Stachniuk, były rugbista Orkana, żołnierz, który w ostatnich latach czarował uśmiechem, dzielił się dobrym słowem i pysznym jedzeniem z grilla, bo to właśnie przy tym stanowisku najczęściej można było go spotkać na meczach. Pomocny i pogodny, takim go zapamiętamy. Miał 49 lat.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: A dzień dobry, kłaniam się w piątkowy poranek, chociaż już bardziej przedpołudnie 4 września. Przetrwaliśmy pierwszy wrześniowy tydzień, co słychać na Mazowszu to za moment, a w tej godzinie oczywiście także rozmowa z gościem dnia, Radia Sochaczew.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Na początek odwiedzimy Ostrołękę, gdzie odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozpoczął się rok szkolny, a samorząd Mazowsza szuka najlepszych nauczycieli. A na koniec zaprosimy na kolejny mazopiknik, tym razem dobra zabawa w Płońsku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Za nami czwarte posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego poza Warszawą. Tym razem radni obradowali w Ostrołęce. To kolejne miasto po Ciechanowie, Płocku i Radomiu, w którym odbyła się sesja Sejmiku. Chcemy w ten sposób być bliżej mieszkańców całego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Podjęliśmy decyzję, że oprócz posiedzenia w samej Warszawie będziemy organizowali co najmniej 5 takich sesji wyjazdowych w subregionach. Chcemy po prostu uspołeczniać posiedzenia sejmiku, przybliżać w ogóle sejmik obywatelom.
1: Ostrołęka i cały region ostrołęcki mają swoje plany i pomysły na rozwój. Aby móc je sprawnie i skutecznie realizować, potrzebna jest współpraca lokalnych samorządów z samorządem województwa, zauważa Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
3: Jesteśmy w Ostrołęce jako sejmik i dzisiaj też przedstawię, co zostało zrobione w ramach samorządu województwa, ale też i unijnych środków, które są w dyspozycji samorządu województwa właśnie dla Ostrołęki.
1: Kolejne posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbędzie się 22 września w Warszawie.
0: Warto wiedzieć.
1: Trwa budowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce. To część inwestycji obejmującej utworzenie południowej obwodnicy Ostrołęki. Jest to kolejna duża inwestycja w regionie, mówi marszałek Adam Struzik, który odwiedził inwestycję przed posiedzeniem sejmiku.
2: Została otwarta przeprawa mostowa w Żewniach, między Żewniami a Brańszczykiem przez Narew. Zainwestowaliśmy 38 milionów złotych. To też jest poprawienie ruchu lokalnego, ale też regionalnego. Więc reasumując, w tej części województwa inwestujemy setki milionów złotych po to, żeby poprawić układ drogowy.
1: Nowa trasa połączy drogi wojewódzkie prowadzące z Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, a komunikacja między ważnymi trasami wojewódzkimi będzie sprawniejsza. Są szanse, że inwestycja zakończy się szybciej niż początkowo planowano, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
4: Są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
1: Całkowity koszt inwestycji to blisko 200 milionów złotych, z czego 75 milionów złotych to środki z budżetu województwa mazowieckiego.
0: Czy wiesz, że...
1: Mieszkańcy apelują, a radni województwa interweniują. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 17 tysięcy podpisów pod petycjami dotyczącymi przywrócenia pełnego funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Ciechanowie. Podczas obrad sejmiku radni województwa jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu mieszkańców i dyrekcji szpitala w staraniach o wznowienie funkcjonowania oddziału, mówi wiceprzewodniczący sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Benedykciński.
5: W Ciechanowie mamy niestety przypadek, kiedy zabrakło dwóch lekarzy związanych z chirurgią dziecięcą. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło prawie 17 tysięcy petycji od mieszkańców Ciechanowa z prośbą o przywrócenie. I tutaj ze strony zarówno zarządu, jak i nas, radnych sejmiku, jest pełne wsparcie dla tej inicjatywy.
1: Przywrócenie oddziału chirurgii dziecięcej wiąże się z kosztami. Jak podkreśla Grzegorz Benedykciński, samorząd województwa jest gotowy pomóc.
5: Będzie się przekładało prawdopodobnie tym, że jeżeli powstanie sytuacja, że większy to koszty, no to wiadomo, że Urząd Marszałkowski te koszty będzie pokrywał.
1: Ostry dyżur oddziału chirurgii dziecięcej w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim jest zawieszony do października. Dyrekcja Ciechanowskiego Szpitala podkreśla, że wznowienie całodobowej pracy oddziału zależy od tego, czy znajdą się chętni do pracy w nim lekarze.
0: Uwaga, konkurs!
1: Władze Mazowsza po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu EduKreator. Czekamy na Wasze zgłoszenia, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Samorząd województwa chce docenić najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli. Nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. rozwoju. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza, z wyjątkiem szkół oczywiście artystycznych, oraz nauczyciele.
1: Nagrody będą przyznawane w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie ciechanowskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Płońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
7: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 5 września zapraszamy do Płońska na Mazopiknik. Gwiazdą wieczoru będzie Lanbery.
1: Mazopiknik odbędzie się na terenach zielonych za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 12 w Płońsku. Widzimy się już 5 września od godziny 13 do 22.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
8: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczek.
9: A jak nasi samorządowcy wypadali w szkolnych ławkach, sprawdziłem to dla was i porozmawiamy o tym przed godziną 10. Będą konkursy w Radiu Sochaczew, teraz Natalia Kukulska oczywiście w biegu, bo to też taka wizytówka tego, jak się uporać z obowiązkami w piątek, by cieszyć się weekendem. A za moment rozmowa z gościem dnia, Oskar Tomczyk, porozmawia o tym, co ciekawego i pięknego dzieje się w Sannikach.

0: Radio Sokaczew.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
14: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: Regularnie spotykamy się na naszej antenie i rozmawiamy o tym, co dzieje się w Pałacu w Sannikach. Dzisiaj z nami dyrektor Pałacu Monika Patrowicz. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
2: Wrzesień już się rozpoczął. To oznacza, że kolejne wydarzenia przed nami. No i tak, zaczynamy naszą rozmowę od stałego cyklu, który nasi słuchacze dobrze mogą kojarzyć, czyli cykl Chopin, muzyka, poezja. To jest cykl wydarzeń, które łączą ze sobą właściwie różne formy artystyczne i tak będzie też i w tym miesiącu, już w najbliższą niedzielę 6 września kolejne spotkanie z tego cyklu.
17: Dokładnie tak, 45 rok z rzędu spotykamy się co miesiąc, każdą pierwszą niedzielę i 6 września o godzinie 14 zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Bilety do nabycia poprzez naszą stronę internetową. Wiem, że kilka miejsc jeszcze zostało, choć też wiem, że cieszy się dużym powodzeniem wystawa prac malarskich, które zaprezentujemy po koncercie, bo jak wiecie Państwo, Chopin Muzyka Poezja to koncert chopinowski połączony z recytacją pięknej poezji i wernisaż prac malarskich. I tak w tym dniu zaprezentujemy Państwu utwory oczywiście Fryderyka Chopina, ale nie tylko. Enrico Morricone, Astor Piazzolla, George Gershwin. Gershwin będzie też prezentowany. A Maria Ciunellis wplecie w muzykę autobiografię w listach Elizy Orzyszkowej. Przy fortepianie zasiądzie Agnieszka Przemyk-Bryła, a towarzyszyć jej będzie saksofonista Paweł Gosnar. No i tak jak wspomniałam, Maria Ciunellis, recytacja. A po koncercie, drodzy Państwo, zapraszamy na wystawę, która ma tytuł Obserwator. Taki dwuznaczny tytuł, dlatego że na tej wystawie będą patrzyły na nas głowy, namalowane głowy. A artysta prac to Piotr Krawczyk. Jest to płotczanin, ale urodzony w Warszawie. Należy do związków polskich artystów, malarzy i grafików w Warszawie. Jest też członkiem i animatorem Płockiej Grupy Plastyków Rama 79. Uprawia malarstwo sztalugowe, olejne i akrylowe. I wspaniałe jego prace, tak zwane głowy, ja je nazywam, bo już te prace widziałam i były prezentowane w innych ośrodkach, do nas trafią. Są to prace, które w większości pochodzą z prywatnych zbiorów kolekcjonera dzieł sztuki Piotra Krakowskiego. No i też z nimi, z artystą i z kolekcjonerem będzie można się spotkać. Zapraszamy bardzo serdecznie, dlatego że te głowy będą nas obserwowały. One będą pobudzały nas do tego, żeby się zastanowić głębiej i zatrzymać przy każdej z tych prac. To mam nadzieję, że zachęci Państwa do odwiedzenia nas i pozostania po koncercie. A artyści koncertowi też mam myślę, że Państwu się spodobają, dlatego że nasza pianistka to profesor doktor habilitowana, pedagog działająca na stanowisku profesora UMFC, ale specjalistka w zakresie muzyki rosyjskiej i wszechstronna wykonawczyni wielu, wielu wspaniałych programów muzycznych. Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania muzyki. Muzyki, której będzie towarzyszył saksofon w wykonaniu Pawła Gusnara, solisty, kamerylisty, muzyka sesyjnego i pedagoga Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W samym programie Państwu powiedziałam, a aktorkę Marię Ciunellis myślę, że znacie Państwo z wielu filmów i mam nadzieję z teatru również. Znana twarz, znana artystka Słodkiego Miłego Życia, Dom, Moja Angelika, Zrozumieć Świat, Wszyscy Jesteśmy Chrystusami i wiele, wiele innych realizacji teatralnych, w których można ją spotkać. Więc

0: do zapamiętania, też godzina 14. W Krainie Chopina to cykl, który jeździ po Mazowszu, a tak naprawdę pojawia się w okolicach Puszczy Kampinoskiej i odbywają się w ramach tego cyklu koncerty pod tytułem, w ramach festiwalu muzycznego, którym nosi tytuł W Krainie Chopina, a jest on współorganizowany przez Towarzystwo imienia Kazimierza Wielkomiłskiego, Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i oczywiście nasze sannickie koło TIFC. Już 22 rok z rzędu ten festiwal gra i tak też zapraszamy 13 września. Wstęp wolny jest na ten koncert, więc drodzy Państwo, nie musicie zaglądać i szukać biletów. Przyjeżdżajcie po prostu. Mam nadzieję, że nasze dwie sale pomieszczą wszystkich chętnych. Zapraszamy na muzyczną podróż od Chopina do Ameryk. Wystąpią Joanna Kacperek, Andrew Yangu, którzy zagrają przy fortepianie, w solo lub w duecie, więc będą utwory, które będą również na cztery ręce prezentowane. Wspaniały koncert się zapowiada i mam nadzieję również zachęci to Państwa do przyjazdu do nas, dlatego, że to tylko raz w roku taki koncert.
1: Mhm. Wrzesień to także miesiąc, w którym uczniowie wracają do szkół, rozpoczyna się nauczanie, to regularne, a w związku z tym również wycieczki organizowane do różnych instytucji kulturalnych na Mazowszu. Wy również macie, włączacie się w tą ofertę i rzeczywiście można do was przyjechać całą grupą klasową, czy też ze szkoły i skorzystać z takich zajęć.
0: Dokładnie tak, to są takie pakiety, które obejmują nasze działania, czyli zwiedzanie, warsztaty tematyczne, które możemy zorganizować i koncert najczęściej chopinowski. W ramach takich pakietów zapraszam wszystkich chętnych dzieciaki, młodzież, którzy chcą spędzić u nas trochę czasu. Oczywiście bilet to jest złotówka, dlatego że Samorząd Województwa Mazowieckiego już od kilku lat realizuje program Kulturalna Szkoła za Złotówkę i w jednostkach, których jest organizatorem Samorząd Województwa, można właśnie z takiej oferty jednostki kultury skorzystać. My też mamy specjalnie przygotowane pakiety, więc zajrzyjcie na nasze strony. To jest apel do nauczycieli, ale myślę, że do uczniów również. Jak będziecie planować wycieczki wrzesień, październik, listopad albo i na wiosnę, to zapraszam. Zobaczcie, co mamy do zaoferowania, przekonajcie nauczycieli, a Państwo pedagodzy, pomyślcie o swoich grupach i o dzieciach, młodzieży, z którymi możecie na Mazowszu spędzić mile czas. My się zajmiemy dzieciakami i zapewnimy im, że będą zadowolone. Są miejsca jeszcze, więc dzwońcie, trzeba dokonać rezerwacji i przyjechać ze specjalną kartą zgłoszeniową i wtedy każde dziecko skorzysta z naszej oferty tylko za złotówkę.
1: A już od 1 sierpnia jesteście także, bierzecie udział w pilotażowym programie Karta Szlaku Książąt Mazowieckich i tutaj z tego co wiem możliwość, gdy tylko taką kartę się dostanie, możliwość rzeczywiście, żeby skorzystać ze zniżki, 30% zniżki właśnie na pobyt u was.
0: I to brzmi dziwnie, prawda? Na Szlaku Książąt Mazowieckich, drodzy Państwo, my jako Europejskie Centrum czy PAD w Sannikach w skrócie leżymy na dwóch szlakach. Szlaku chopinowskim, o którym ja tu zawsze Państwu dużo opowiadam i o koncertach i wydarzeniach. Zresztą nasza wystawa stała również jest temu poświęcona, ale wystawa stała i to, co w ostatnich latach odkryliśmy, to również relikty dalszej historii, które wpisują nas jako jeden z obiektów na Szlaku Książąt Mazowieckich. niemieckich. I tak też w ramach działań z prowadzącym tutaj ten program MROT-em poczyniliśmy starania i od 1 sierpnia oferujemy specjalne zniżki dla tych, którzy chcą podróżować i zwiedzać obiekty leżące na Mazowszu, na szlaku Książąt Mazowieckich.

0: Jest to oczywiście nasz pałac w Sannikach, jest to Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Zbrojownia Zamek w Liwie i Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Gdzie się pojawicie Państwo, tam zawsze kupując pierwszy bilet dostaniecie kartę zniżkową. Karta jest imienna i wtedy z tej karty można korzystać w każdym z tych ośrodków bez ograniczeń do końca roku. Można w jednej placówce się pojawiać, można w każdej z naszych placówek. Będziecie korzystać z tej zniżki. Gorąco zapraszam. To taka zachęta, żeby podróżować po Mazowszu.
1: I jeszcze jeden temat musimy dzisiaj rzeczywiście poruszyć, no bo oprócz koncertów, oprócz tej oferty dydaktycznej czy też muzycznej, to również konkursy, które co jakiś czas organizujecie. I teraz kolejny z nich, a z tego co wiem od pani dyrektor, po raz pierwszy tego rodzaju konkurs.
0: Tak, jest to duży konkurs, drodzy państwo. Konkurs nazwany w kręgu Chopina, ale jest to międzynarodowy, ogólnopolski również konkurs, który już jest ogłoszony. Zapraszam do wszystkich chętnych przede wszystkim, którzy uczą się w szkołach artystycznych w naszym kraju, do wzięcia udziału. Myślę o takich uczniach, którzy uczą się na specjalnościach fortepian i wokalistyka. Tym właśnie jest dedykowany, młodym muzykom jest dedykowany ten konkurs. Ideą powstania konkursu była promocja muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Fryderyka Chopina oraz spuścizny kompozytorów, którzy tworzyli w czasie bliskim, więc Józefa Elsnera, Karola Kurpińskiego, Marii Szymanowskiej. Wydarzenie będzie organizowane finałowe, ale oczywiście od 1 lipca już trwa nabór i można się zgłaszać poprzez stronę internetową specjalnie w tym celu otwartą. O wszystkim jest na naszej stronie internetowej, można się dowiedzieć, ale od 1 lipca do 20 września przyjmujemy zgłoszenia, a od 23 września do 7 października można będzie przesyłać swoje nagrania, które zostaną ocenione przez wyjątkowo profesjonalne jury. W jury zasiądzie 10 profesjonalistów z kraju i zagranicy i do 10 października jury wyłoni 5 osób w każdej grupie konkursowej, które zaprosimy do udziału w finale. Finał w listopadzie, o tym wszystkim Państwu będę mówiła, ale to apel dla uczniów szkół muzycznych. Zgłaszajcie się do konkursu, będą wspaniałe jury, będzie Was oceniało, ale i też będą specjalne nagrody. Gorąco zapraszam.
1: Będziemy jeszcze o tych konkursach i o tych wydarzeniach przypominać, a za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Dyrektor Pałacu w Sannikach Monika Patrowicz była z nami.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam do Sannik.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broń.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
6: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Klasyk, kobiecy klasyk, czyli Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, 10 minut przed godziną 10. Dobra informacja dla tych, którzy lubią posłuchać Radia Sochacze w piątki po godzinie 14.20. Wracamy z receptą na zdrowie, moi drodzy. Szczegóły po 10.00.

0: Radio Sochaczew.
1: Serdecznie pozdrawiam w imieniu całego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Mnóstwo słońca, pięknych wyjazdów, odpoczynku i cóż, do zobaczenia na koncertach zespołu NA. Pa, pa.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Reklama.
1: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez 2 dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Punktualnie o godzinie 10:00 wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
9: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
10: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
8: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to zonda krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarządca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.
11: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medal dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
14: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
13: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do 3. rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny. Wygrała 6-3 i 6-2.
15: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebieg od początku do końca po mojej myśli.
13: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bołskowa, a do drugiej rundy deble awansowały Magda Linet i Maja Chwanińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Krystynę Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
16: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
13: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą sytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
11: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Chłopcy z Placu Broni już teraz w Radiu Sochaczew, kocham wolność. 5 minut minęło od 10:00 i gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeni. Jak to jest, drodzy rolnicy? Czy tam grzechocze to, co ma grzechotać w kieszeni? Mam nadzieję, że taki, że ten rok tegoroczne plony nie były aż takie złe, jak się mówiło. Mimo wszystko. Czwarty dzień września, dokładnie piątek z Radiem Sochaczew, Artemas na horyzoncie, Village People, YMCA. Za moment będziemy śpiewać razem.

0: Radio Sokaczew.
1: W tej godzinie, moi drodzy, przed 11 będę miał dla was kolejne bilety na mecz Orkana, no i porozmawiamy sobie o wydarzeniu, o ważnym rajdzie rowerowym, który już jutro na terenie naszego powiatu. A za moment ważna audycja także na 94.9, no i najlepsza muzyka, ale wy o tym wiecie.
2: Autopromocja.
0: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sokaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sokaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
10: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Sochaczew, pan Dariusz Krupa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
11: Panie wójcie, za kilka dni mieszkańcy zdecydują o pana dalszej pracy. I na początek takie pytanie, co po 2,5 roku kadencji sądzi pan o pracy w samorządzie?
12: Szanowni państwo, pragnę przypomnieć, że miałem zaszczyt pracować w gminie Sochaczew już wcześniej przez 10 lat. Praca w samorządzie jest znacznie trudniejsza niż może się wydawać z zewnątrz, ale daje też ogromną satysfakcję. Każda decyzja dotyczy konkretnych ludzi i ich rodzin, bezpieczeństwa i przyszłości. Dlatego odpowiedzialność jest naprawdę duża. Nauczyłem się, że nawet najlepszy pomysł musi przejść przez przepisy, uzgodnienia i procedury. A jego efekty często widać dopiero po kilku miesiącach. Przy tych decyzjach dobrze mieć oparcie w Radzie Gminy. Bywały chwile trudne, pełne presji i niesprawiedliwej krytyki. Jednak spotkanie z mieszkańcami oraz widok zrealizowanych inwestycji przypominają mi, po co podjąłem się tego zadania. Po 2,5 roku wiem jedno. Samorząd wymaga cierpliwości, pokory i odporności, ale przede wszystkim serca do ludzi. Mimo wszystkich trudności nadal uważam, że warto pracować dla naszej wspólnoty.
11: I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do planu ogólnego. Czy radni, którzy zdecydowali o dalszych poprawkach, będą również brali odpowiedzialność za możliwe konsekwencje braku planu, w szczególności dla nowych WZ-ek i planów miejscowych?
12: Tak, ale myślę, że zacznę od tego, że nie uchylam się od odpowiedzialności za przygotowanie projektu, ale ostateczną oczywiście decyzję podejmuje Rada Gminy. Udało się zwiększyć tereny mieszkaniowe o niemal 60 hektarów, to jest około 800 domów więcej. Przeanalizowano 1011 uwag po wyłożeniu planu i to są właśnie konsekwencje później uwag mieszkańców. Przedstawiono radnym. Radni, którzy zdecydowali o dalszych poprawkach, mają świadomość, że brak planu zablokuje nowe WZ-ki i uchwalenie planów miejscowych. W przestrzeni publicznej istnieje informacja, że uchylam się przed konfrontacją w sprawie planu ogólnego. A zatem informuję państwa, że poprosiłem o zwołanie dwóch komisji, które odbyły się 6 sierpnia w tej sprawie i 20 sierpnia, na których omawialiśmy sprawy planu ogólnego. Słuchając mieszkańców i ich uwag, postanowiłem, ażeby dokonać poprawnej weryfikacji sporządzonego planu, podpisać umowę z dodatkowym urbanistą, który dokonał właśnie ponownej analizy i sprawdził pracę naszych urbanistów, wypowiadając się o niej pozytywnie. Urząd wykonał swoją pracę. Rada Gminy ma pełne prawo wprowadzać zmiany i poprawiać projekt. I właśnie obecnie to robi. Odpowiedzialność za plan ogólny jest wspólna i nie można przypisywać jej wyłącznie wójtowi bądź radzie.
11: I kolejna sprawa. W środę odbyła się rozprawa dotycząca rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez grupę referendalną. Co może pan, panie wójcie, powiedzieć na ten temat?
12: No tak, drodzy państwo, zdecydowałem się skierować tę sprawę do sądu, ponieważ mieszkańcy mają prawo podejmować decyzje na podstawie faktów, a nie na podstawie nieprawdziwych informacji. Sąd Okręgowy w Płocku zakazał pełnomocnikowi grupy referendalnej dalszego rozpowszechniania 4 informacji zawartych w ulotce i nakazał ich sprostowanie. Chodzi o twierdzenia dotyczące braku ofert dla seniorów, drastycznego spadku wydawanych decyzji w UZ, zasad zatrudnienia w urzędzie oraz ograniczonej dostępności mieszkańców do władz. Od początku powtarzam, drodzy państwo, że można mnie krytykować, można nie zgadzać się z moimi decyzjami, ale jednak clue to jest to, że mieszkańcy zasługują na prawdę. W tak ważnej sprawie emocje i spory nie mogą zastępować faktów. Dlatego skierowałem sprawę do sądu i cieszę się, że sąd w 4 kwestiach podzielił moje stanowisko.
11: Teraz kwestia budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła jego wykonanie. I natomiast mimo tej pozytywnej oceny, komisja rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium. Skąd zatem tak różne oceny tej samej sytuacji?
12: Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła dokładnie wykonanie mojego budżetu i negatywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie mi absolutorium. Część radnych dokonała natomiast świadomych, błędnych decyzji. Fakty finansowe są jednoznaczne. Budżet został wykonany prawidłowo, a gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Niezrozumiałe jest, że rzetelna praca jest przedmiotem świadomych manipulacji. Przykre jest to, że praca wielu ludzi, bo nie tylko moja, została oceniona tak krzywdząco przez część radnych. Podsumowuję i to, drodzy państwo, bardzo ważne. Prawidłowe wykonanie budżetu za rok 2025 to 86,51, a nie tak jak zostało to przedstawione przez komisję rewizyjną 57,3.
11: I teraz będzie o S50. Pan uczestniczył w przygotowaniu sprzeciwu przeciwko wariantowi czwartemu. Proszę wymienić konkretne działania, które pan podjął w tej sprawie.
12: No, drodzy państwo, od początku jasno sprzeciwiałem się wariantowi W4. Wiedzą to państwo, ponieważ uczestniczyłem na wielu spotkaniach. Już na początku maja organizowaliśmy w urzędzie spotkanie, w którym uczestniczyło około 100 mieszkańców, a następnego dnia ich stanowisko wraz z moim zostało przekazane do generalnej dyrekcji. Uczestniczyłem też w spotkaniach i konsultacjach. Wspieraliśmy zbieranie podpisów, między innymi jako udostępnienie namiotu do zbierania podpisów podczas dożynek, a to nasze największe wydarzenie przecież w gminie. Uchwałę Rady Gminy z 29 października 2025 przekazaliśmy projektantom, Generalnej Dyrekcji, Ministrowi Infrastruktury i Premierowi. Stowarzyszenie S50 zarzuca mi, że nie chciałem podpisać porozumienia sprzeciwu. Nie podpisałem z bardzo jasnego powodu, ponieważ żaden taki dokument nigdy oficjalnie nie wpłynął do urzędu. Byłem i jestem i pozostanę przeciwnikiem wariantu, który dzieli naszą gminę i zagraża domom naszych mieszkańców.
11: I kolejny temat. W programie telewizyjnym zasugerował pan Związek Referendum z możliwym przejęciem

0: i wzmacnianiu miast kosztem otaczających je gmin. Doświadczamy działań miasta, również dotyczących Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych, dowiadując się z internetu zamiast bezpośredniej rozmowy. Jako wójt mam obowiązek informować naszych mieszkańców o tego typu działaniach i bronić samodzielności naszej gminy i uczciwie mówić o dostrzeganych zagrożeniach, przedstawiając fakty w postaci konkretnych dokumentów.
1: I takie pytanie już na koniec, panie wójcie. Dlaczego mieszkańcy powinni pozwolić panu dokończyć kadencję?
0: Zostałem wybrany w demokratycznych wyborach większością głosów. W tak krótkim czasie udało się nam zrobić naprawdę bardzo wiele rzeczy. To jest sukces wszystkich mieszkańców. Od dłuższego czasu jednak trwa na mnie swoiste polowanie. Powtarzane są zarzuty, półprawdy i ocena, konkretne fakty dotyczące pracy gminy często schodzą na dalszy plan. Dlatego dziś opowiadam swoją historię i pokazuję mieszkańcom liczby, dokumenty oraz wykonane inwestycje. Ta gmina jest dla mnie czymś znacznie więcej niż stanowiskiem. Każdego dnia walczę o jej rozwój, bezpieczeństwo i samodzielność, mimo sporów, ataków i ciągłego podważania mojej pracy. Nie twierdzę, że wszystko było idealnie, ale nigdy nie zabrakło mi uczciwości, determinacji ani odpowiedzialności. Proszę mieszkańców, aby nie pozwolili, by konflikt przekreślił ich wybór i przerwał pracę rozpoczętą dla naszej wspólnej gminy. Pozwólcie mi dokończyć kadencję, dotrzymać złożonych obietnic i udowodnić czynami, że waszego zaufania nie zawiodłem. Powtórzę raz jeszcze. Gmina nigdy nie była dla mnie stanowiskiem. Jest miejscem, w którym żyję, spotykam ludzi i za które czuję się odpowiedzialny. Niezależnie od tego, co przyniosą najbliższe dni, pozostanę człowiekiem oddanym gminie Sochaczew i jej mieszkańcom. W najbliższą niedzielę zostańcie w domach i nie wspierajcie frekwencji.
1: I tutaj musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był wójt gminy Sochaczew, pan Dariusz Krupa.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.

0: Radio Sokaczew.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Mniej niż kwadrans do godziny 11 śpiewa Daria Zawiałow, nogi z waty mam. Mam nadzieję, że takie nogi to rywale Orkana będą mieć, bo w najbliższą niedzielę meczycho, wielkie meczycho. Orkan Sochaczew, Pogonia Węta, Siedlce, moi drodzy. I zastanawiam się, czy dać wam proste pytanie, czy trudne pytanie, ale to będziecie mogli sobie wybrać w takim razie, tak się umówimy. 46 863 22 22, numer telefonu do nas, do Radia Sochaczew, do zgarnięcia podwójne zaproszenie na niedzielny wielki mecz naszych rugbystów. Halo, halo, dzień dobry, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
0: Jak masz na imię?
1: Dawid.
0: Dawidzie, wolisz pytanie proste czy trudne?
1: Raczej proste.
0: Dobrze. Jak się nazywa nowy pierwszy trener Orkana Sochaczew?
1: To jest Tomasz Malesa.
0: Bardzo dobra odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź. A chcesz też spróbować swoich sił w trudniejszym pytaniu?
1: No możemy.
0: Dobra, to jak się nazywa były zawodnik Orkana, który gra w Pogoni Siedlce i pewnie przyjedzie w niedzielę do nas do Sochaczewa? Z Młyna podpowiem.
1: Brat tego w Orkanie gra też?
0: Nie. Ale ma na imię Michał, podpowiem. Mocna, taka pewna postać drużyny poprzednich sezonów w Orkanie.
1: No trudno.
0: Michał Gadomski, w każdym razie gorąco pozdrawiam.
1: Gadomski,
0: tak
1: właśnie.
0: Jest. Mam nadzieję, że będzie u nas w sensie w niedzielę na meczu. Natomiast ty i tak wygrywasz te podwójne zaproszenie. Z kim pójdziesz na mecz?
1: Z tatą.
0: Z tatą, dobrze. Kogo pozdrawiamy jeszcze poza tatą?
1: Oczywiście Radio Sochaczew.
0: Wspaniale. Bardzo ci dziękuję. Proszę cię, nie rozłączaj się. Za moment porozmawiamy o odbiorze biletów.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
7: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak w nich ciągu.
6: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
7: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
6: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
7: Chyba tak zrobię.
6: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
7: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
6: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
10: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
11: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
14: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 11:00.
15: Już jutro wystartuje 25. rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. W tym serwisie zaglądamy do gminy Campinos. Wójt Piotr Grzelak zachęca do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Będzie też o jubileuszowej edycji wierszotorówki. Zaplanowano m.in. turniej jednego wiersza. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. To już 25. edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wyczekiwanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. Rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej, organizowanego z inicjatywy posła Macieja Małeckiego. Start już jutro o 9:00 z placu Kościuszki w Sochaczewie. Biuro rajdu będzie czynne godzinę wcześniej. Tam będzie można odebrać koszulkę i certyfikat udziału w wydarzeniu.
5: O 9:00 uroczyste otwarcie, gdzie razem z panią starostą Jolantą Gonta, burmistrzem Danielem Janiakiem i rodziną państwa Krawczyków zaprosimy was w trasę przez malownicze tereny ziemi sochaczewskiej. W Młodzieszynie, gdzie jedziemy na piknik, trwają ostatnie przygotowania, żeby przyjąć nasz rajd na pikniku rodzinnym. Dziękuję za to pani wójt Monice Pietrzyk. A wcześniej, przed rajdem, o godzinie 8:30 składamy kwiaty na grobie Anny i Tadeusza Krawczyków oraz grobie pierwszego komandora rajdu pana Franciszka Wilczkowskiego. Cmentarz przy ulicy Traugutta w Sochaczewie, 8:30.
15: Mówił poseł Maciej Małecki. Już tylko do 7 września można głosować na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród nich jest jeden projekt z Kampinosu. Do poparcia go zachęca wójt Piotr Grzelak.
16: To jest doświetlenie przejść dla pieszych na trasie 580, czyli jak najbardziej dotyczy to nie tylko mieszkańców gminy Kampinos, ale wszystkich, którzy korzystają z tej drogi, więc zachęcam do oddania głosu właśnie na ten projekt podregionalny. Jest to wartość wyliczona na blisko 1 000 000 zł, więc też pokazuje, jaką ewentualne wyzwanie będzie przed samorządem, jeżeli ten projekt nie przejdzie, więc zachęcam tym bardziej wszystkich, żebyśmy wzięli w tym udział. Nowoczesne oświetlenie LED i aktywne oznakowanie mają poprawić widoczność pieszych i zwiększyć bezpieczeństwo, oczywiście szczególnie po zmroku.
15: 11 września w Kramnicach Miejskich odbędzie się Noc Poezji i Muzyki Wierszotorówka. To wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut już po raz 10. Jak będzie przebiegać tegoroczna edycja, o tym Elżbieta Sztypok i Grażyna Grobelska.
17: Wierszotorówka odbędzie się 11 września w Kramnicach.
18: Będzie jak zwykle potujny wieczór autorski naszych jurorów, konkurs jednego wiersza i zagra nam jako oprawa muzyczna zespół Time Sochaczewa.
15: Aby wziąć udział w turnieju jednego wiersza, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy zgłosić się do organizatorów przed samym wydarzeniem. Do wygrania nagrody pieniężne, temat dowolny. Dzień później Atut weźmie udział w narodowym czytaniu, tym razem w Tułowicach.
19: Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty. A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
20: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
19: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No to najważniejsze pytanie, co dobrego w pogodzie słychać? A w pogodzie same dobre rzeczy, jeżeli macie tolerancję na odrobinę deszczu, to będziecie zadowoleni, bo może popadać i okazuje się, że dzisiaj w ciągu dnia i wieczorem delikatna szansa na opady jest. Straszyłem was sobotnim deszczem, ale wygląda na to, że prognozy się zmieniły do 21 stopni w weekend i dzisiaj, ale z chmurami, więc temperatura odczuwalna tak troszeczkę lżejsza, niższa, ale za to 21 stopni na początku przyszłego tygodnia i 27 stopni ze słońcem we wtorek. W połowie przyszłego tygodnia opady, a później temperatury tak w okolicy 20 stopni, może ciut nad tą wartością.
1: Sponsorem pogody była firma Vega
0: ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: A dzień dobry przedpołudniowe, 6 minut po godzinie 11. Tu Radio Sochaczew, moi drodzy, Bartek Staniaszek, witam Was ciepło. Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego dzisiaj obchodzimy właśnie corocznie 4 września. To globalna inicjatywa promująca większą świadomość społeczną dotyczącą zdrowia seksualnego na całym świecie. No i w tej kwestii ostatnio miałem poważną rozmowę z żoną. Ona mnie się zapytała: kochanie, jaką pozycję Ty lubisz najbardziej? Zapytała się i wiecie co, tak się zastanowiłem nad tym i nie ma co wybrzydzać. Najważniejsze, że człowiek w ogóle bierze udział. I takiego optymizmu i powodów do radości Wam życzę.
12: Radio Sochaczew.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.
1: Ja to się cieszę, że ta muzyka nam towarzyszy, moi drodzy, ale też się cieszę bardzo z kilku innych powodów, między innymi w związku z tym, że przychodzą do nas fajni goście, regularnie opowiadają o tych wszystkich aktywnościach związanych z tym, z wydarzeniami, w których możemy brać udział. No i oczywiście wśród nich w magazynie sportowym był Kamil Sierota z zarządu Bzury Chodaków, który opowiedział o nowych zawodnikach, o tym, że to wszystko musi jeszcze nabrać kształtu, czyli trzeba się zgrać, żeby było co oglądać, a było co oglądać, bo już w poprzednim meczu przecież piłkarze Bzury pokonali Piasta Feliksów w ramach warszawskiej klasy B 7-1.
2: Celem jest jak najlepsze miejsce w lidze, a czy będzie to awans, to się okaże. I tutaj nikt nie będzie w tej chwili mówił, że tak, idziemy po swoje. Jakby nie chcemy budować sztucznie, można powiedzieć po sportowemu, sztucznie pompować balonika, bo chcemy krok po kroku budować tą drużynę. Wiele tych transferów zrobiliśmy, na dzień dzisiejszy chyba 10, jak dobrze pamiętam, ale to nie wszystko.
1: Okay.
2: I tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię, myślę, że jeszcze kwestia trochę zgrania. Było tych sparingów sporo, są już mecze, wiem, że tak naprawdę sezon ligowy się rozpoczął, ale tutaj jeszcze kilka meczów, myślę, że zawodnicy też potrzebują i będzie to z meczu na mecz coraz lepiej wyglądać.
1: No tak, zgranie musi być, natomiast to też są zawodnicy, którzy cały czas byli w rytmie meczowym, więc
2: oczywiście,
1: to jest wielki plus.
2: Dla nas najważniejsze było to, żeby wprowadzić i młodzież, ale też i doświadczenie, i to się na szczęście udało, a jednocześnie to są zawodnicy tak naprawdę od przekroju, od piątej ligi do A-klasy i tutaj każdy przyniósł jakieś doświadczenie, czy to ligowe, czy też wiekowe, ale ma te doświadczenie boiskowe, gdzie młodzi mają teraz możliwość podpatrywania i uczenia się od nich.
1: O to chodzi, a pierwszy mecz domowy w sobotę o godzinie 16 w Chodakowie.
0: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.
3: Reklama. Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
9: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
14: Witam w studiu moich gości. Magdalena Szczepańska i Alicja Pawlak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Panie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego z 80. 80. w przededniu jubileuszu stulecia istnienia. Działania przygotowujące trwają od wielu, wielu tygodni. No to może je po prostu podsumujemy i powiemy, co do tej pory zrobiono i jakie jeszcze zadania czekają przed komitetem organizacyjnym i przed całą społecznością szkolną.
15: Dobrze, to może zacznijmy od tego, że jubileusz stulecia istnienia skłania do refleksji nad mijającym czasem i staje się okazją do wspomnień, ale także jest wyzwaniem dla organizatorów, by go zorganizować i odpowiednio do rangi wydarzenia celebrować. Przygotowania do jubileuszu rozpoczęły się już w marcu 2025 roku. Wtedy pod przewodnictwem pani dyrektor Julii Jakubowskiej zawiązał się komitet organizacyjny, w skład którego weszli członkowie kadry kierowniczej, przedstawiciele grona pedagogicznego, rady rodziców i absolwentów szkoły. Podczas pierwszego spotkania został ustalony termin jubileuszu na 12 września 2026 roku i ramowy plan uroczystości. Obchody stulecia to ważne wydarzenie w historii szkoły, podkreślające jej wieloletni wkład w edukację i rozwój kolejnych pokoleń uczniów oraz łączące przeszłość z teraźniejszością. Dlatego w ramach obchodów zaplanowane zostały różne działania, w których uczestniczyła społeczność szkolna, absolwenci i sympatycy szkoły.
14: To teraz o tych działaniach. Co do tej pory zrobiono?
17: No tak jak tu koleżanka wspomniała, stulecie szkoły to jest wielkie wydarzenie, piękny jubileusz. Dlatego celebrowaliśmy to święto cały rok. Były wydarzenia z różnych dziedzin. Były to

0: te było dla niej bardzo emocjonujące. Poza tym jeszcze były oczywiście wydarzenia sportowe. Osiemdziesiątka ma piękną halę sportową, w związku z tym też te wydarzenia były takie spektakularne. Był to triobasket, był to turniej piłki nożnej. Były też konkursy. Konkursy matematyczne, konkurs 100 zadań na stulecie szkoły oraz konkurs historyczny, który przybliżał uczniom historię, tradycje i takie najważniejsze wydarzenia z dziejów osiemdziesiątki. Była też gra miejska. Gra miejska jest u nas w szkole już od wielu lat, ale tutaj właśnie pani Magda jest jedną z organizatorek tej gry, to może powie więcej.
1: Tak. Generalnie pierwsza edycja odbyła się na 90-lecie szkoły, a ponieważ spotkała się gra miejska z dużym entuzjazmem społeczności sochaczewskiej, stała się imprezą cykliczną, którą organizujemy co roku i która jest skierowana do różnych grup społecznych. W tym roku przebiegała ona pod hasłem Stulecie Garbolewskiego, i została skierowana, właściwie zaproszenie do udziału w grze zostało wystosowane do osób powiązanych z zespołem szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Ostatecznie powstało 6 zespołów. Byli to nauczyciele emeryci, nauczyciele obecni, którzy, tu taka ciekawostka, wcześniej byli uczniami naszej szkoły, absolwenci, obecni uczniowie liceum, obecni uczniowie technikum i obecni uczniowie szkoły branżowej. Podczas gry miejskiej trzeba było wykazać się zarówno wiedzą na temat stulecia szkoły, jak i wykonać różne zadania praktyczne, sportowe. No i grę wygrali nauczyciele, absolwenci, co w sumie nie jest chyba niespodzianką, patrząc na to, że znają szkołę zarówno z dawnych czasów, jako jej uczniowie, jak i obecnie, jako jej nauczyciele.
2: To teraz przejdźmy do takiego najważniejszego, myślę, już teraz punktu naszej rozmowy, bo to, o czym mówiłyście, to już się odbyło. Tak, ale jest przed nami część zasadnicza, czyli uroczystość jubileuszowa 12 września. Jaki jest program tej uroczystości?
1: Zaczynamy o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele świętego Wawrzyńca. Następnie odbędzie się przemarsz ulicami miasta i około godziny 12:00 główne uroczystości w budynku szkoły.
2: Czyli, a podczas tych uroczystości możemy już zdradzić jakieś punkty programu, co się będzie działo? Będzie część oficjalna i część artystyczna, tak?
1: Tak. Nie chciałybyśmy mówić tu o szczegółach, ponieważ ma być to też pewnego rodzaju niespodzianka dla uczestników. Natomiast po tejże części takiej oficjalnej, po części artystycznej, odbędą się również spotkania uczniów z ich dawnymi wychowawcami, nauczycielami, zwiedzanie szkoły.
2: Ja myślę, że warto, może nie będziemy mówić, jakie są konkretnie punkty programu, ale warto chyba powiedzieć, że w organizację tego jubileuszu w bardzo poważnym stopniu zaangażowali się również absolwenci i oni też wezmą udział w tej części artystycznej, tej części oficjalnej.
0: Ja chciałam powiedzieć, że absolwenci, byli nauczyciele, pracownicy, naprawdę bardzo angażują się w to nasze święto. Na Facebooku jest utworzona grupa Nasza 80-stulecie. Tam pojawiają się właśnie wspomnienia, zdjęcia, pamiątki, dyskusje, wspominanie nauczycieli, miłe słowa skierowane w stosunku do naszej szkoły. I to widać, że szkoła cieszy się dużą sympatią. Bardzo miło słyszeć właśnie, kiedy byli uczniowie tak ciepło mówią o osiemdziesiątce. Oczywiście w całe przygotowanie tego jubileuszu również są zaangażowani byli absolwenci, emeryci, którzy bardzo nam pomagają i za to serdecznie dziękujemy.
2: Czy to oznacza, że listy tych, którzy mogą wziąć udział w uroczystości, są zamknięte. Już kiedyś pytałam panią dyrektor Julię Jakubowską, czy można tak wejść na uroczystość z ulicy bez

0: wcześniejszego rejestrowania, bo wiem, że ci, którzy byli zainteresowani otrzymaniem takiego specjalnego pakietu jubileuszowego, będą musieli się wcześniej zarejestrować. A ci, którzy jeszcze się zastanawiają, to...
1: Tak, dokładnie. Ci, którzy chcą otrzymać pakiet jubileuszowy i mieć pamiątkę z jubileuszu stulecia szkoły, musieli się zarejestrować i właściwie wydaje mi się, że jest również możliwość w dalszym ciągu zgłoszenia się w sekretariacie szkoły.
0: Zachęcamy. Tak, co w tym pakiecie jubileuszowym znajdą absolwenci?
1: No przede wszystkim pamiątkową publikację związaną ze stuleciem szkoły, aczkolwiek nie tylko jest tam historia szkoły, również jest spis uczniów, którzy uczęszczali do naszej osiemdziesiątki razem z wychowawcami, także można będzie siebie odnaleźć, przypomnieć sobie, jak nazywali się koledzy, koleżanki.
0: Tak, bo to jest z klasami zrobione bardzo wyjątkowo rzetelna część publikacji.
1: Tak, kilka osób pracowało nad tym i zadało sobie dużo trudu, żeby rzeczywiście nie było sytuacji, że ktoś się tam nie znajdzie. Również w publikacji są wspomnienia nauczycieli, uczniów o szkole.
0: Tak, będą jeszcze różne pamiątkowe drobiazgi, pendrive ze zdjęciami, to ja wiem, bo to takie miłe pamiątki. Miło jest odnaleźć albo nie odnaleźć siebie na zdjęciach z przeszłości. To, a jeszcze jubileusz... Rozpoczyna się mszą o godzinie 10:00, przemarsz i potem ta część oficjalna i artystyczna, a wieczorem będzie bal. Niektórzy może myślą, czy wziąć udział w tym balu, można jeszcze się zapisać, są jakieś miejsca wolne?
2: To jeszcze kilka tylko podobno wolnych miejsc jest, więc jeżeli ktoś zdecydował się w tym momencie, że chce wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu, w pięknym balu, to prosimy, żeby jak najszybciej kontaktował się z sekretariatem szkoły, bo wiemy, że jeszcze tam kilka wolnych miejsc jest.
0: To zapraszamy. Tak, wszystko do 12 września, niewiele czasu, to teraz już tylko przygotowania na ostatniej prostej. Jeszcze może powiedzmy, żeby już nie było wątpliwości, gdzie odbędzie się ta główna uroczystość?
1: Główna uroczystość odbędzie się w budynku szkoły na naszej pięknej, nowej hali sportowej.
0: To zapraszamy wszystkich, którzy są zarejestrowani i tych, którzy związani są ze szkołą, będą na pewno gorąco witani. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: O jubileuszu 80-tki mówiły jej nauczycielki Alicja Pawlak i Magdalena Szczepańska. Dziękuję bardzo.
3: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: A jak piątek, moi drodzy, to można zaszaleć. Można też zerknąć w kierunku Baru Grzegory, Kuznocin 112B. Bar czynny do godziny 19 i poleca jak zawsze pyszności. A na piątek zupa gulaszowa, ryba miruna, ziemniaczki, surówka z kiszonej kapusty. To takie danie dnia. A do tego, jeżeli wam mało są i rybki smażone, pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni ukraińskie, no i jeszcze więcej fantastycznych, smakowitych potraw, które znajdziecie w menu na Facebooku Baru Grzegory. Właśnie, życzę smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 7 minut do godziny 12, ten to sobie kawkę robi, uśmiecha się, tu o Skolimie porozmawia, dziewczyny pozaczepia, mógłby się do audycji przygotować i przyjść, by zabawiać ludzkość po godzinie 12, ale może zdąży, może jeszcze się wyrobi. Oskar Tomczyk oczywiście po godzinie 12 też wam opowie o kilku fajnych wydarzeniach i zaproponuje ciekawe sposoby spędzenia czasu, tak żeby do 16 i do 18 szybko wam zleciało. Grupa Backstreet Boys jeszcze ode mnie i zbliżamy się do południa. Za moment wiadomości.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych. W super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
8: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
9: Zakład pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
14: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 12.
15: Rajd na raty tym razem w nowatorskiej formule gry terenowej. To na początek. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w przygotowaniu szkolenia. Tematem przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W tym serwisie także o kontrabandzie. Do Polski dotarła paczka z Kanady, a w niej marihuana za 500 000 zł. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Mieszkańcy Sochaczewa po raz kolejny upamiętnią żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku bronili się przed niemieckim najeźdźcą. Z okazji 87. rocznicy obrony miasta w niedzielę 13 września odbędą się wydarzenia, które połączą pamięć historyczną, edukację oraz aktywne poznawanie miejsc związanych z walkami. Obchody rozpocznie gra terenowa.
16: To będzie ona łączyła w jeden cykl punkty historyczne związane z obroną miasta Sochaczew i z bitwą nad Bzurą. Będą to punkty naniesione na mapę. Uczestnicy będą mieli obowiązek wyszukać te punkty, zrealizować zadania na nich przydzielone.
15: Mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Jakub Wojewoda. Gra rozpocznie się o godzinie 10 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, a o 15 wszyscy są zaproszeni na uroczysty apel wojskowy na cmentarzu parafialnym przy ulicy Traugutta.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Jeszcze w tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie planuje zorganizować szkolenie dla specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będzie to spotkanie bardzo intensywne, może nawet 8-godzinne.
4: Chcemy, żeby to było szkolenie takie bardzo interdyscyplinarne, czyli żeby zaprosić do udziału w szkoleniu pracowników socjalnych, przedstawicieli policji, służby zdrowia, kuratorów. Będziemy mówić przede wszystkim o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o tym, jak my pracujemy z osobami doświadczającymi tej przemocy, jak pracujemy z osobami stosującymi przemoc. Nie zapomnijmy też o dzieciach, które jakby w rodzinach dotkniętych przemocą też szczególnie są narażone na takie działania rodziców.
15: Mówiła pedagog Ewa Kajetaniak z PCPR-u. I zmieniamy temat. 500 000 w skrzynce na narzędzia. Mazowiecka KAS przejęła ponad 10 kg marihuany, która znajdowała się w przesyłce z Kanady.
17: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie udaremnili przemyt narkotyków. Podczas rutynowej kontroli przesyłek zwrócili uwagę na paczkę z Kanady. Zgodnie ze zgłoszeniem celnym miała zawierać skrzynkę na narzędzia. Zamiast niej funkcjonariusze wykryli 20 opakowań z suszem roślinnym o charakterystycznym zapachu marihuany. Łączna waga zatrzymanych narkotyków to ponad 10 kg, a ich czarnorynkowa wartość wynosi ponad 500 tysięcy złotych.
15: Za przywóz narkotyków grozi grzywna i kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura.
18: Nie cichnie burza wokół afery Zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z., Jaromira W. i Anna P., najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozieł.
19: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
20: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
19: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
21: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: 21 stopni Celsjusza na plusie. Aktualnie odczuwana temperatura na poziomie 19. A czy dzisiaj będzie jeszcze cieplej niż to, co aktualnie? No to 22, także niewiele, ale jeszcze trochę nam ta temperatura może urosnąć. Dzisiaj duże zachmurzenie przez cały dzień, no i możliwe opady w kilku punktach dnia. Na przykład między 16 a 17, na przykład między 18 a 19, może lekko pokropić między 20, 21 czy 22, 23. W kilku miejscach rzeczywiście troszkę popada, ale to po południu i wieczorem. Wiatr umiarkowany 27 km na godzinę to jego prędkość, powieje z zachodu, ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali będzie się utrzymywać.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Tu Radio Sochaczew, odliczamy do weekendu. Moi drodzy, każdy z Was, i to zaręczam, chciałby widzieć taką pozytywną twarz, uśmiechniętą, jak twarz Bartka Staniaszka, który wyszedł z redakcji i on już świętuje weekend. Także życzymy, żeby taki banan na twarzy u każdego z was się dzisiaj pojawił w związku właśnie z tym, że jest piątek. 7 minut po 12, Pet Shop Boys na początek tej godziny, w tej godzinie także hit dnia i więcej przebojów, a także wiadomości z Sarzewa i okolicy. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: życia. Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Najbardziej znany numer Pauli Abdul, czyli Straight Up w hicie dnia. Rocznik 1988. 14 minut po 12 na 94 i 9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Ring My Bell, czyli Ides, R&D w radio słuchacie. No to jest taki numer już piątkowy, bym powiedział. Tak bym go określił. 21 minut po 12, a jeśli a propos piątku i tego weekendu, który już przed nami, zastanawiacie się, co robić, gdzie pójść i co zobaczyć, no to na przykład możecie wybrać się na jubileusz 40-lecia Muzeum Kolei Woskotorowej w Sochaczewie już w najbliższą niedzielę w programie Wiele Atrakcji. Na początek odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku dworca Sochaczew PKP, to o 13.30 przemarsz w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej o tradycjach kolejowych z Duńskiej Woli, później odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku dworca Sochaczew Wąskotorowy oraz otwarcie okolicznościowej wystawy outdoorowej o 14.00, także takie oficjalne otwarcie tego wydarzenia, później prezentacja parowozów, bezpłatne przejazdy pociągiem prowadzonym przez parowóz na trasie Sochaczew Wąskotorowy, Sochaczew Miasto, Sochaczew Wąskotorowy. O 15.00 w niedzielę koncert zespołu Warszawskie Kombo Taneczne, a o 16.30 koncert zespołu Poparzeni Kawą 3. Oprócz tego także animacje, strefa gastronomiczna i wiele atrakcji dodatkowych. Także to już najbliższą niedzielę. Możecie wybrać się właśnie do Sochaczewskiej Wąskotorówki na jubileusz 40-lecia. Więcej szczegółów znajdziecie także na tusochaczew.pl. Polecamy i zapraszamy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694-104-205.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
4: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.
10: Materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: A zabrał pan ze sobą panią Marię Piechnę, czyli byłą skarbnik Gminy Sochaczew, również mieszkankę. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wody na terenie gminy i tutaj najpierw może pytanie do pani Marii, może prozaiczne, ale skąd pani obecność tutaj?
13: Jestem mieszkańcem gminy Sochaczew. Przez ponad 15 lat pracowałam w gminie, w tym ostatnie 2 lata jako skarbnik. I dlatego dzisiaj, kiedy mówię o finansach gminy, nie robię tego jako osoba z zewnątrz. Znam tą gminę od środka, znam jej finanse, znam możliwości, znam potrzeby mieszkańców i wiem, jak ważne jest, żeby pieniądze publiczne były przekładane na konkretne inwestycje. I właśnie dlatego przed referendum 6 września nie mogę milczeć i chciałam coś powiedzieć. Odeszłam z pracy, ponieważ nie zgadzałam się ze sposobem zarządzania gminą i z zachowaniami, których byłam świadkiem. Dla mnie urząd powinien być miejscem, w którym można powiedzieć wójtowi: nie zgadzam się, to jest zły kierunek, to trzeba zrobić inaczej. Potrzeba wzajemnego szacunku. Ale dzisiaj nie chcę opierać swojej wypowiedzi na osobistych emocjach. Chcę mówić o dokumentach.
11: Jako były skarbnik na pewno wiele może pani powiedzieć o finansach gminy. Czy pani zdaniem samorząd posiada możliwości finansowe do realizacji planowanych inwestycji w zakresie zabezpieczenia mieszkańców wody?
13: Finanse gminy Sochaczew są bardzo dobre. Z dokumentu RBNDS za 2025 rok wynika, że dochody gminy przekroczyły 101 milionów, wydatki wyniosły 97 milionów. Rok zakończył się nadwyżką ponad 4 milionów. Nadwyżka operacyjna wyniosła prawie 16 milionów. Czy można powiedzieć, że ponad 20 milionów można było przeznaczyć na inwestycje? Przy takich możliwościach finansowych można inwestować we wszystkie obszary. Drogi, wodociągi, suwy, odwierty oraz inne niezbędne wyposażenie. Nie ma problemu braku środków, lecz kwestia priorytetów i decyzji, na co te środki przeznaczyć.
11: A jak sytuacja zabezpieczenia wody wygląda z perspektywy pana, panie Sebastianie, jako mieszkańca?
12: Ostatnią inwestycję w stację uzdatniania wody mieliśmy w 2024 roku jeszcze z wójta Orlińskiego w Żukowie. Została wybudowana

0: która tak naprawdę nie będzie wykorzystywana i nie wspomoże pracy istniejącej studni.
1: Dlaczego pan tak uważa?
0: Bo jest pobudowana za blisko i będzie ta studnia pracowała na tym samym poziomie, tak? Na tym samym źródle. Więc nie wykorzystamy. Nie zmodernizowaliśmy stacji w Żukowie, nie zwiększyliśmy jej wydajności. Więc to będzie tylko studnia zapasowa. Ona nie da, ta stacja nie da więcej wody przez wybudowanie kolejnej studni.
1: A jak z pani perspektywy, pani Mario, jako byłego skarbnika, jako osoby zaangażowanej w finanse gminy, wyglądają właśnie te inwestycje w wodę dotychczasowe?
2: Z mojego punktu widzenia możliwości finansowe gminy nie zostały wykorzystane w przyszłość każdej gminy, jakim jest zabezpieczenie mieszkańców wody. W 2025 roku na infrastrukturę wodociągową zaplanowano ponad 3,5 miliona złotych. Ta liczba, ta kwota kształtowała, dochodziła nawet do 4 milionów złotych. Były to pieniądze na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody, modernizację sieci wodociągowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz 350 tysięcy złotych na odwiert studni dla ujęcia stacji uzdatniania wody w Janaszówku. To na to ujęcie, z którego korzysta strategiczny przedsiębiorca, firma Mars. No i co się stało? Zamiast modernizacji sieci wodociągowych w 2025 roku zrealizowano zakupy wyposażenia. Postępowanie na 4,5 tysiąca wodomierzy, na zakup 4,5 tysiąca wodomierzy ogłoszono dopiero we wrześniu. Umowę na ponad 1 000 000 złotych netto zawarto w listopadzie. Postępowanie dotyczące hydrantów i zasów uruchomiono natomiast w grudniu. Nie mówię, że wodomierze, hydranty czy zasuwy nie są potrzebne. Są potrzebne, ale żeby miały czemu służyć, najpierw trzeba mieć zabezpieczone źródła wody, sprawne suwy, odpowiednio przygotowaną sieć wodociągową. Nie ma sensu w pierwszej kolejności inwestować w wyposażenie, jeśli nie rozwiązujemy podstawowego problemu, skąd będzie pochodziła woda i czy gmina będzie miała jej wystarczająco dużo. Najpierw należy zabezpieczyć fundament całego systemu, to znaczy ujęcia wody, odwierty, suwy, sieci wodociągowe, a dopiero na tym fundamencie należy realizować kolejne etapy, na przykład zakupy wyposażenia. Wodomierz nie wyprodukuje wody, hydrant jej nie dostarczy, zasuwa nie zastąpi źródła, więc najpierw trzeba realizować inwestycje po kolei. Kolejną kwestią, na którą bym chciała Państwu zwrócić uwagę, to jest odwiert studni dla ujęcia stacji uzdatniania wody w Janaszówku. Odwiert nie został wykonany. Jako przyczynę wskazano brak ofert. W 2025 roku wartość inwestycji oszacowano na 290 tysięcy złotych i tak tą inwestycję tak została wprowadzona do budżetu. Taki był plan. Postępowanie zapowiedziano na drugi kwartał 2025 roku. Następnie w sierpniu zadanie zostało oznaczone jako rezygnacja z pozycji, a zaledwie 2 miesiące później w budżecie pozostawiono na ten cel 10 tysięcy złotych. Pytanie moje brzmi, co konkretnie gmina zamierzała wykonać za te 10 tysięcy złotych, skoro pierwotno nie zaplanowano na ten cel 290 tysięcy. Patrzę na to jako były skarbnik. Jeżeli mamy pieniądze, nie mamy długu, to trzeba podejmować decyzje strategiczne, nie takie, które dobrze wyglądają na papierze i które łatwo można pokazać mieszkańcom, ale takie, które pozwolą na uniknięcie poważnych problemów, a poważnym problemem jest brak wody.
1: No właśnie, czy w gminie Sochaczew ten problem braku wody rzeczywiście jest tak istotny?
0: Tak, jest istotny. Wiemy już od pani Marii, że mamy pieniądze, mieliśmy zabezpieczone środki, jednak stacje uzdatniania i nowe studnie na Januszówku i w Mukasie nie powstały. Należałoby zadać panu wójtowi pytanie, jak on sobie wyobraża

0: przyszłość mieszkańców.
1: Bo w tej chwili wody w gminie Sochaczew brakuje?
0: Wody brakuje w całym kraju. Jeżeli spojrzymy na stany rzek, teraz po tych deszczach rzeki się podniosły, ale też to samo się jest w ziemi. Jest brak wody, tak? Więc jeżeli mamy suszę i sami nie zabezpieczamy się, nie budujemy nowych studni, stacji, żeby dostarczać mieszkańcom wody, to tej wody będzie nam niestety brakować.
2: Mam jeszcze do Państwa na koniec taki apel do Państwa mieszkańców, żeby przede wszystkim patrzeć na dokumenty, liczby, konkretne inwestycje, które zabezpieczają przyszłość naszej wspaniałej gminy. Nie patrzeć na obietnice, patrzeć na konkrety. I proszę zadać sobie takie pytania. Czy sposób zarządzania gminą Sochaczew wykorzystuje jej ogromny potencjał finansowy i gospodarczy? I dlaczego przy tak dobrej sytuacji finansowej gminy nie zrobiono przede wszystkim tego, co powinno być absolutnym priorytetem? I oczywiście 6 września postąpić zgodnie z własnym sumieniem, a najlepiej tak jak ja pójść na referendum.
1: I tutaj musimy już zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Sebastian Figat, pełnomocnik grupy referendalnej Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew oraz pani Maria Piechna, były skarbnik gminy Sochaczew i mieszkanka.
0: Zapraszam na referendum 6 września.
1: Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję.
3: Był to materiał opłacony przez grupę referendalną Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Gryzą Cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
0: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

10 minut do 13 o tej godzinie najnowsze wiadomości z Saczewa i okolic, w nich m.in. o budżecie obywatelskim Mazowsza, bo to są ostatnie dni na głosowania, tak się składa, że jeśli chcielibyście zagłosować, no to znajdziecie tam również projekty dotyczące Saczewa i okolic. I o tych projektach już za kilka chwil, punktualnie o 13 będziemy przypominać. September, Cry for You, jeszcze przed 13, za chwilę także Komodo, Is This Love na 94 i 9 FM.

0: Radio Sochacze. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
7: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
6: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
7: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
6: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
7: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
9: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Filet z kurczaka 19,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa 13,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 5 września lub do wyczerpania zapasów.
10: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
15: Zbliża się 13, a to oznacza najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Ostatnie dni na głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mamy tam także projekty rodem z Sochaczewa. Ruszyła modernizacja oświetlenia gminnego stadionu w Rybnie. W tym serwisie także o projekcie Ratuję, Reaguję, Dbam o zdrowie, który będzie realizowany w sochaczewskim ogrodniku. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Jeszcze tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 30 milionów złotych. To mieszkańcy zdecydują, które pomysły dostaną dofinansowanie.
17: Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty. No i zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
16: Mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Z naszego terenu zgłoszono trzy projekty. Pierwszy, Smart Sochaczew, dotyczy kontynuacji doświetlenia przejść dla pieszych. Drugi, Energia Zmiany, organizacji projektu prozdrowotnego i społecznego. A trzeci pod hasłem Pomoc Okresowa, dostarczenia dystrybutorów z podpaskami i środkami higienicznymi do szkół.
0: Słuchasz wiadomości
4: Radia Sochaczew.
16: Ruszyła modernizacja oświetlenia gminnego stadionu w Rybnie. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 330 tysięcy złotych. 75% tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.
18: Prace obejmują m.in. montaż 18 nowoczesnych słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy LED, budowę kablowej linii oświetleniowej, montaż rozdzielnicy głównej. Nowoczesne oświetlenie obejmie cały komplek portowy w Rybnie, płytę główną boiska, boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz bieżnię okalającą stadion. Realizacja inwestycji zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystania z obiektu, umożliwi prowadzenie treningów i zajęć sportowych, również po zmroku,
16: mówił wójt gminy Rybno Damian Jaworski. Ratuję, reaguję, dbam o zdrowie. To tytuł projektu, jaki będzie realizowany w Ogrodniku w oparciu o środki pozyskane przez szkołę z programu Lokalnie z CPK. Jak mówi jego autorka, nauczycielka Paulina Zych, projekt będzie obejmował dwa zagadnienia.
19: Z jednej strony to będzie profilaktyka zdrowotna. W ramach jakby tego obszaru szkoła zakupi na przykład glukometry czy modele piersi jąder z guzami, tak żeby można było mówić i praktycznie jakby nauczyć się wielu rzeczy. I to jest jedna strona, a druga strona to jest pierwsza pomoc. I tutaj zostaną zakupione na przykład fantomy do nauki RKO, kamizelki, które służą do nauki przy zakrztuszeniach. No i oczywiście ten projekt będzie miał długofalowe efekty, bo z jednej strony oczywiście będzie zorganizowany taki Dzień Zdrowia, na którym zaprosimy tutaj społeczność. Natomiast ten sprzęt będzie wykorzystywany też w szkole po to, żeby uczyć naszych uczniów czy nauczycieli.
16: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
4: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
21: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
22: To prosty przepis na droższy sprzęt?
21: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
20: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
23: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
24: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
20: System można znaleźć na stronie ela-uczeń.nauka.gov.pl. Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
25: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczyźniani.
20: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: 4 września, imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna i Przemysław. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich świętujących. I dzisiaj także na przykład Dzień Orzechów Makadamia w kalendarzu. Także to też może być taki pretekst do tego, żeby na przykład te orzechy kupić. Czemu nie? Tak, żeby świętować już po całości. Lenny Kravitz, Fly Away. Na początek 13 w Radiu Sochaczew. Odliczamy do weekendu, moi drodzy. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: To kolejny z tych numerów, które po prostu brzmią jak piątek. Topic Becky G, Sorry Papi w Radiu Sochaczew, 20 minut po 13, a już za moment, jak co piątek o tej godzinie, będzie więcej o tematach związanych z kosmetologią, z pielęgnacją skóry, z nowoczesnymi zabiegami, o medycynie estetycznej, o świadomym dbaniu o zdrowy i piękny wygląd, czyli o tematach, które pomogą lepiej zrozumieć potrzeby skóry i o wątpliwościach, jakie często w tych tematach mamy. Będziemy mówić w audycji Kosmetologika. Już za moment zostańcie z Radiem Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Popcorn w kinie za 35,99?
4: Popcorn się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
13: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
11: Kosmetologika. Wszystko o urodzie i świadomej pielęgnacji.
15: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
16: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Kończy się lato, jesień to natomiast dobry czas, żeby zastanowić się nad zadbaniem o skórę po wakacjach. Tutaj z pomocą mogą nam przyjść kwasy. Co one dobrego robią z naszą twarzą?
17: No tak, dokładnie, bo już mamy początek września, więc tak naprawdę można się zacząć zastanawiać, co tu zrobić ze skórą po lecie. Całorocznie nie robimy oczywiście kwasów, dopiero na jesieni. I to nie jest też taki proces, że wystarczy przyjść, zrobić sobie raz zabieg kwasowy i wszystko jest pięknie i gładko. To jest cały proces i to w zależności od potrzeby skóry. No cały taki planning jakby robimy, jak już widzimy skórę, pytamy panią, pana, jakby jakie są oczekiwania i robimy plan po prostu, jak uzyskać efekt.
16: Popularnie mówimy, że idziemy na kwasy, ale tak naprawdę to tych rodzajów kwasów jest bardzo dużo. Jakie są
17: tak,
16: na przykład?
17: No tak, to jest, no dla mnie to jest jakby bardzo proste, natomiast jak już rozmawiam z klientami, to to takie proste nie jest, bo panie po prostu mówią potocznie, że idą na kwasy i nawet nie zwracają uwagi, co to właściwie jest. Czy to jest jakieś pojedyncze stężenie jakiegoś danego kwasu, nie wiem, jakiegoś na przykład migdałowego i jakie to jest stężenie, czy to jest jakaś mieszanka kwasów. No bardzo często panie po prostu idą i w ogóle nie mają świadomości, co to jest. A kwas kwasowi nierówny. I naprawdę nawet sobie samemu w domu można mocno zaszkodzić, nakładając jakiś kwas. Nawet czasami jestem przerażona, jak jestem w drogerii i widzę moc stężenia i na co to jest. To wystarczy po prostu sobie nałożyć i można zrobić krzywdę. No oczywiście też wtedy pomożemy, ale no nie. Do gabinetu profesjonalnego należy się udać, najlepiej wypytać się, jakie to są kwasy, jakie to są mniej więcej rodzaje stężenia, chociażby mieszanki, rodzaj, no bo takie potem też my chcemy mieć informacje, bo jak przychodzi do nas pani po innym salonie i zapytamy, co właściwie było robione, to nikt nie wie. Takie są realia.
16: No dobrze, no. Ale generalnie jeżeli chodzi o te rodzaje kwasów, no to tak mówi się chyba, że migdałowy jest do czegoś innego, a azaleinowy czy tam salicylowy jeszcze do czegoś innego. Tak. Jak to wygląda?
17: Tak, tak. Każdy jest do czegoś innego, natomiast też one mają swoje różne stężenia. I no, w zależności od tego, co chcemy uzyskać, to też w różnoraki sposób my przygotowujemy skórę. My w salonie naszym nie stosujemy praktycznie wcale pojedynczych kwasów, pojedynczych stężeń, no bo to było powiedzmy, nie wiem, 20 lat temu, 15 lat temu, już 10 lat temu to już się zaczynało. Dopiero do nas wchodziły kwasy bardzo dobre jakościowo, ale mieszanki to są kwasów medycznych, to nie są kwasy kosmetyczne, to już są takie stężenia różnych kwasów. Nawet nie jest to ściśle określone, w jakich stężeniach, ponieważ firmy to mają opatentowane i nie dają do informacji dokładnie, jakie konkretne stężenie jakiego kwasu jest w danym produkcie. I zdarza mi się, że w danym jednym produkcie jest kilkanaście różnych kwasów w mieszance już połączonych. Na przykład na, no nie wiem, bo tego jest bardzo dużo, na przykład na przebarwienia. Powiedzmy po lecie, no bo teraz jest sezon. Bardzo często kobiety przyjeżdżają i mają plamy, tak, na czole, jakieś melazmy w okolicach ust, gdzieś tam po bokach i to są plamki. Czasami to są bardzo duże przebarwienia, bardzo ciemne, no to są tak zwane melazmy. Albo jakieś pojedyncze i takie po prostu w ogóle nie schodzi. I co z tym zrobić? I to się robi coraz większe i rośnie, jest tego coraz więcej. Jak ktoś jest starszy, to w ogóle mówi wręcz tak nieładnie, że ojejku, to są takie plamki starcze i że to tak musi być.
16: Czyli nie musi?
17: No nie musi. Raz, że nie musi, dwa, że da się to odwrócić. No i tutaj jakby nigdy nie mówimy, że odwrócimy to 100%, tak, że my tą plamkę 100% zniwelujemy. Natomiast bardzo często zdarza mi się, że naprawdę idzie to do zera, że te melazmy takie na czole, jak to są takie kontaktowe, że ktoś na przykład wyszedł na słońce, a wcześniej brał jakiś mocny antybiotyk albo coś po prostu, nie wiem, nawet zioła pił, które były światłoczułe i stała się sytuacja i nagle jest duże przebarwienie, to w takich przypadkach to nawet do 100% czyścimy. Natomiast jak to są takie małe plamki, gdzieś tam one z czasem i powiększają się i rosną i są bardzo ciemne, no to tutaj 100% nie, ale 70% tak, usuwamy i powodujemy tymi właśnie kwasami, że w skórze właściwej te procesy się zmieniają i nie idzie to dalej. I to rok do roku ona już się nigdy nie powiększa. Zahamowujemy ten proces wydzielania się melaniny w skórze właściwej.
16: Czyli usuwanie przebarwień to jedno, ale kwasy mają więcej działań.
17: Tak. Może ja tylko jeszcze pokrótce powiem, dlaczego jakby etapami i niejednorazowym kwasem zrobimy efekt. Jeszcze tylko szybciutko powiem o tych melaninach, no bo melanina to jest taka sytuacja, że my to tylko widzimy z zewnątrz, nie? Ale tak naprawdę to jest problem w skórze właściwej, bardzo głęboko i tam nasza skóra w taki naturalny sposób reaguje na słońce, po prostu wydzielając za dużo melaniny w sobie i to tylko tyle. My musimy się kwasem wchłonąć głęboko i tam spowodować naprawę tego wydzielania się melaniny, żeby skóra nie wydzielała jej zbyt wiele, żeby to jakby cofnąć. I robimy to etapowo w różnych jakby stężeniach, że to nie jest tak, że dzisiaj robimy kwas i za miesiąc robimy ten sam kwas. My mamy

0: jakby tylko pierwszego zabiegu i czekanie na efekty, bo tego się nigdy nie uzyska. Dopiero efekty mamy po serii zabiegowej, ale one naprawdę są rewelacyjne. A teraz...
1: Tyle o usuwaniu przebarwień, tak?
0: Ale tak, co jeszcze teraz co kwasy? Jeszcze potrafią kwasy. No i no podobnie jak z melaninami, to ludzie przychodzą do nas z czerwoną skórą, z taką naczyniowością, w ogóle taką na wierzchu, z popękanymi naczynkami, z czymś takim. I w większości przypadków każdy myśli, że aha, dobrze, to ja sobie to albo zamknę laserowo, albo elektrokoagulacją, że to sobie zamknę i tego nie będzie. No niestety też to tak nie wygląda, bo skoro to już jest problem i to już wszystko mamy na wierzchu, to znaczy, że coś tam było nie tak robione. I musimy też no, przejrzeć, co klient tak naprawdę używał w domu, jakie miał swoje takie przyzwyczajenia, bo mało kto wie, ale wystarczy sobie, nie wiem, posmarować się kremem nawilżającym, który ma za zadanie utrzymać nam wodę w skórze i wyjść sobie na dwór w mróz i wystarczy. I mamy efekt jak po prostu rozlana woda na szybie, że nam po prostu zamarza i ta woda zatrzymana w skórze zamarza nam i działa rozpierająco na ścianki żył i bardzo często to ludzie przychodzą mi właśnie zimą, ale też bardzo często przychodzą mi latem, że na kąpiele słoneczne też się po prostu wynurzają i tutaj za mocno opalona skóra i też jest pęknięcie naczynka i też po wakacjach na nosie, na czole, tak, taki, to już jest taki większy pajączek. No i trzeci sposób na rozwalenie sobie naczyniowości to jest już mechanicznie, nie? Czyli gdzieś tam mocno, za mocno pocieramy albo nos, albo gdzieś tam czy przy uderzeniu, ale też peelingami ziarnistymi i klienci o tym nie wiedzą, chcą dobrze, kupują sobie wszelkiego rodzaju peelingi ziarniny i sobie mechanicznie pocierają, bo sobie po prostu chcą poprawić coś, tak, żeby ta skóra wyglądała pięknie i gładko, a w ten sposób pocierania mechanicznie sobie rozwalają naczyniowość. No i z takimi problemami trafiają do nas. I wtedy mamy taką sytuację, że owszem, też możemy pomóc, natomiast to nie jest jeden zabieg. My musimy po pierwsze uspokoić skórę, żeby ona taka nie była reaktywna, żeby nie była taka czerwona, więc jakby też delikatnie, też to stopniowanie kwasów mamy. Zaczynamy sobie w ten sposób, że robimy zabieg, ale przy naczynkach ten pierwszy zabieg dla klientki takiej mocno reaktywnej, to jest taki wielkie wow, ojejku, coś tu się dzieje, to jest bardzo jeszcze tak czerwone. Natomiast potem jak to się wygaja, to ta naczyniowość nam się chowa w głębsze warstwy, bo to nigdy nie będzie tak, że my po prostu usuniemy jej naczynka, zamkniemy i tego nie ma. Nie, no naczyniowość to jest coś naturalnego, coś normalnego, to jest jakby no, skóra nasza, tylko ta naczyniowość u osób, które mają widoczne naczynka, po prostu one są w bardziej zewnętrznych warstwach, tak? Że ta naczyniowość jest taka na wierzchu i my tymi kwasami staramy się cofnąć, tak? Że ta naczyniowość nam się cofa w głębsze warstwy, naczynka muszą być, one po prostu się jakby chowają, znikają. Potem po serii kwasów, jak już mamy ładną skórę, już pani nie jest taka reaktywna, już nie czerwienieje i nie ma tam ognia, to dopiero możemy domknąć pozostałości, jakieś takie coś, co jest tylko odnóżką, jakimś takim pojedynczym pajączkiem, to wtedy już sobie możemy laserem, koagulacją zamknąć, nie ma problemu, ale to jest cały proces.
1: Tutaj niestety musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.

0: Tu Radio Sochaczew, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Informujecie nas o zdarzeniu drogowym, o wypadku na ulicy Warszawskiej z Piłsudskiego z 600-lecia. Tam na tym skrzyżowaniu do tego zdarzenia doszło. Może być w takim wypadku problem z przejezdnością. Na miejscu już pracują służby, ale przejechać jest trudno. Jeśli możecie, no to omijajcie właśnie to skrzyżowanie Piłsudskiego 600-lecia Warszawska. To właśnie tam to zdarzenie drogowe, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
1: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

Sanach w Radiu Sochaczew. A tymczasem przypominamy, że jeśli możecie ominąć skrzyżowanie Warszawskiej, Piłsudskiego i 600-lecia, no to zróbcie to, bo tam doszło do zdarzenia drogowego, więc problem z przejezdnością jest, to skrzyżowanie jest zablokowane, raczej są duże utrudnienia, no i po prostu przejechać jest aktualnie tam dosyć trudno. Do tego tematu wrócimy już za kilka chwil, także w najnowszych wiadomościach, te u nas punktualnie o 14.00.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
12: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
13: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
14: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
0: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
18: Tu Radio Sochaczew, jest 14.
19: Przed nami weekend pełen atrakcji. W gminie Iłów odbędzie się Oländerfest. Wystąpią 4 kapele ludowe. Będzie też gotowanie powideł olenderskich. W tym serwisie zapraszamy na gminne zawody pożarnicze na boisku Promyka Nowa Sucha. To atrakcja dla całych rodzin, przekonuje wójt Maciej Monika. Będzie też o wyjątkowym Dniu Bezpieczeństwa w Kromnowie. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W najbliższą sobotę 11. Oländerfest, czyli Festiwal Powideł Olenderskich. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się na terenie urokliwego gospodarstwa w Przejmie w gminie Iłów. Zaplanowano koncerty ludowych kapel, jarmark wystawców, warsztaty rzemiosła i atrakcji dla dzieci. Oczywiście gwoździem programu będzie gotowanie powideł olenderskich.
6: To są powidła z buraków cukrowych, które były w ogóle masowo gotowane na terenach nadwiślańskich powiatu sochaczewskiego, powiatu płockiego. Jest to pozostałość po osadnictwie właśnie menonickim, holenderskim. Kiedyś zorganizowaliśmy pokaz w ramach takiego projektu szerszego wielokulturowej ziemi łowskiej, pokaz gotowania powideł. I tam były różne mniejszości, między innymi właśnie ci menonici, ci holendrzy. Chcieliśmy pokazać pozostałości tej kultury, bo te powidła były masowo gotowane do lat 90. na terenie naszej gminy. Wychodziły takie kotły przechodnie od domu do domu. Gospodynie się schodziły, obierały sobie te buraki razem, a potem panowie zajmowali się dalszą obróbką. To było związane też z takim spotkaniem mężczyzn i przy okazji tam różne trunki były spożywane.
19: Mówi główny organizator wydarzenia Tomasz Ciołkowski. Początek festiwalu godzina 12. Wstęp wolny.
20: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Z kolei w niedzielę od godziny 9 na boisku sportowym klubu Promek Nowa Sucha odbędą się zawody sportowo-pożarnicze. Zachęcamy do dopingowania strażaków. Będzie na co popatrzeć, mówi wójt Maciej Monika.
21: Drużyny strażackie ze wszystkich naszych jednostek, i męskie, i żeńskie, i młodzieżowe, będą walczyły o to, które jest najlepsze i w konkurencjach sportowych, i w konkurencjach pożarniczych. Całe te konkurencje są bardzo widowiskowe. Te zmagania są w naprawdę świetnej atmosferze. Myślę, że całe rodziny będą miały świetną zabawę, także już od 9 można przyjść z dziećmi, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Też ja traktuję tą naszą obecność na zawodach jako też formę podziękowania strażakom, że się interesujemy, że doceniamy ich wysiłek, tak jak do wszystkiego również do tych zawodów się przygotowują, także liczymy na takie dużo pozytywnych emocji. Zapraszam.
19: OSP Kromnów zaprasza mieszkańców na bogaty i wyjątkowy Dzień Bezpieczeństwa. W programie między innymi zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, symulatory dachowania i bezpiecznej jazdy, alkogogle, komora dymowa, ale też prezenty, atrakcje dla dzieci, grill, a na deser o godzinie 17 pokaz rowerowy Piotra Bielaka, znanego między innymi z programu Mam Talent. Start w najbliższą niedzielę o 13.30 na terenie OSP Kromnów. I jeszcze wieści z dróg. Około 13.30 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z 600-lecia i Piłsudskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu utrudnienia służby apelują o ostrożność.
22: 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
23: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
22: Wylicza Jakub Boguski z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem.
24: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: No proszę, tak jak gdyby to słońce się zaczęło przebijać przez te chmury. Chociaż chmur dzisiaj do końca dnia zdecydowanie przewaga, to trochę słońca również możemy zobaczyć, na przykład w tej chwili. 20 stopni Celsjusza w tej chwili również na termometrach w Sochaczewie okolicach. Odczuwalna temperatura na poziomie 19. Możliwe przelotne opady, te późnym popołudniem i raczej pod wieczór, czyli między 16 a 17 może trochę pokropić, później po 20, a później także w nocy. Na to musicie być przygotowani. Ciśnienie umiarkowane 1010 hektopaskali, to się nie zmieni. Wiatr również się mocniej nie będzie wzmagał, zaledwie 19 km na godzinę, a więc taki umiarkowany tak będzie wiało z południowego zachodu.
24: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Jeszcze raz przypominamy, że aktualnie skrzyżowanie Piłsudskiego, Warszawskiej i 600-lecia. No jeśli możecie, no to omijajcie to miejsce. A kto z Was już czuje weekend? Bo ja muszę przyznać, że jak słyszę Modern Talking, You My Heart, You My Soul, to już ten weekend jest bardzo blisko. Do niego odliczamy. Radio Sochaczew, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

Margaret, prima ballerina. Jest piątek, tak przypominam tym, którzy być może o tym zapomnieli. A dzisiaj rano Bartek Staniaszek pytał was o to, z czego chcielibyście być zwolnieni, takie zwolnienie dostać. Także kto z was ma jeszcze taki pomysł, z czego chciałby zostać zwolniony, no to koniecznie piszcie do nas na Facebooku, Instagramie Radia Sochaczew.

0: Bardzo lubię ten numer. Shouts, Call My Name. Na 21 minut po 14 w Radiu Sochaczew. A z kolei wy lubicie bardzo audycję, która jest związana ze zdrowiem, czyli Recepta na Zdrowie powraca po przerwie wakacyjnej. Nowy sezon tej audycji, a więc dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński, z którymi rozmawia Bartek Staniaszek, a tematy o aktywności, o zdrowiu, o poprawie nawyków żywieniowych, o tym, żeby o siebie dbać i jak to robić najlepiej, o tym już za kilka chwil w naszej audycji.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
13: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
15: Sponsorem programu jest Bloom Studio. Butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
14: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
16: Wracamy po wakacyjnej przerwie. Wrzesień to jest zawsze taki ciekawy temat, bo po pierwsze dużo się dzieje, po drugie my się dawno nie widzieliśmy, więc fajnie by było o wielu wątkach porozmawiać. A nie widziałem się z Natalią Gawrylczyk-Zielińską, naszą dietetyczką. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: i świętującym niedawno urodziny 18 Piotrem Zielińskim, trenerem naszym. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Wszystkiego najlepszego, samych wspaniałości, żebyś ty zawsze parę do pracy miał. I nie mówię to tylko o twojej parze, tylko wiesz.
17: Dziękuję
16: żeby
17: bardzo.
16: Się działo. Wszystkiego najlepszego. No i przechodzimy do ważnej kwestii związanej ze zmianami w przepisach, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia, dotyczących szkolnych stołówek i sklepików, czyli coś, o czym od czasu do czasu rozmawialiśmy, więcej w zeszłym roku, wcześniej troszeczkę, i to wy zwracaliście uwagę i Natalia zwracała uwagę na to, że przydałoby się coś zrobić ze sklepikami szkolnymi, z automatami szkolnymi, no i tak jakby Ministerstwo Zdrowia gdzieś tam nas trochę podsłuchiwało i okazuje się, że będą wytyczne i ograniczenia związane z cukrem, tłuszczem, solą, do tego ograniczenia właśnie cukru w napojach, które będą dostępne, będzie więcej warzyw strączkowych i trochę więcej wytycznych dotyczących kuchni. Dobre zmiany? Dużo tych zmian? Czy jakie są wasze wnioski? Bo na pewno śledziliście ten temat.
18: Myślę, że to są bardzo dobre zmiany. Trochę spóźnione, ale dobrze, że się pojawiają i że jest ta reakcja właśnie na to, co się dzieje. Ostatnio działo, bo tak jak mówiliśmy i nawet gdzieś tam puszczałam w świat zdjęcia, jeśli chodzi o automaty czy sklepiki właśnie szkolne, no to już wręcz to krzyczało, tak by coś z tym zrobić. No i wreszcie są te zmiany. Na pewno nie są to łatwe zmiany też dla szkół i gdzieś tam dla stołówek szkolnych też, no bo sama tutaj nawet w jednej ze szkół zostałam poproszona o pomoc w może przygotowaniu takich przepisów przykładowych, jeżeli chodzi o te dania roślinne, bo raz w tygodniu teraz dzieci będą spożywały posiłek, który będzie złożony właśnie z produktów roślinnych tylko i wyłącznie. Dwa razy w tygodniu bodajże zupa ma być na wywarze też roślinnym wyłącznie, więc trochę tych zmian jest, no i te przepisy takie właśnie z użyciem nasion roślin strączkowych gdzieś tam, no są na pewno wyzwaniem dla tych osób, które przygotowują te posiłki, a są jakby, no, przystosowane do takich utartych schematów, tak, gdzieś tam coś się sprawdzało, no i też co zrobić, żeby to smakowało dzieciom, żeby te talerze wracały puste, a nie z niedojedzonymi, tak, gdzieś tam posiłkami.
16: Chciałbym cię jeszcze zapytać, w twojej ocenie dietetyka doświadczonego, to naprawdę są aż tak trudne zmiany i radykalne, czy to po prostu chodzi o to, żeby troszeczkę to przeprogramować, to
18: gotowanie?
16: Znaczy, są
18: to zmiany takie właśnie na korzyść jakby tutaj tych zdrowych nawyków i zwiększy się na pewno różnorodność produktów, które będą się pojawiały na talerzach dzieci i gdzieś tam może to zaowocuje też, no pamiętajmy, że nasze dzieci i młodzież spędzają dużo czasu w szkołach, tak, i swojego w ciągu dnia i to jest ważne, po co mogą w łatwy, szybki sposób sięgnąć w szkole, więc to jest bardzo ważne i teraz taki mój apel do rodziców, żebyśmy tego nie zepsuli i to, co się znajdzie w śniadaniówkach naszych dzieci, będzie, niech wspomnieć współgra z tym, co przygotują dla nas szkoły i w czym, no, pomagajmy też szkołom i nie przeszkadzajmy, nie wkładajmy tam słodkich batoników, słodzonych napojów, tak, i tak dalej, i tak dalej, tylko zwróćmy na to uwagę, żeby to wszystko ze sobą grało i wtedy nasze dzieci będą zdrowe, będą mogły się skoncentrować na lekcjach, będą same plusy,
16: energii,
18: tak,
16: dokładnie.
18: Więc tutaj jakby to jest też bardzo ważne, myślę, żebyśmy my jak rodzice, dziadkowie tutaj nie psuli tego, nie wkładali różnych takich, tak jak już wcześniej powiedziałam, produktów, które są wysoko przetworzone do tych śniadaniówek. Kieszonkowe, to co dziecko kupuje po drodze idąc do szkoły, zwróćmy na to uwagę też. Rozmawiajmy z dziećmi i naprawdę
17: tak,
18: no, jest takie...
17: Może dziecko zdrowo jeść w domu, a wyjdzie na zewnątrz i to się zaczyna bardzo zmieniać. Gdzieś podbija się ta kaloryczność bardzo mocno. Ciężko jest utrzymać wtedy
18: No widzimy sami, rygor. Bo nasze miejsce pracy jest w pobliżu jednego z marketów i to, co dzieci kupują sobie na drugie śniadanie, albo rodzice
17: życia.
18: Kupują tym dzieciom przed szkołą na szybko, no to są to bardzo często złe wybory. I teraz...

0: rządzą się swoimi prawami, soki na przykład. No a wiemy, że w tych dostępnych produktach też tego cukru zawsze jest tam, tak producenci potrafią
1: zawsze
0: sypnąć od serca.
1: Zawsze to ograniczenie jest lepsze, tak? Czyli tutaj już ktoś będzie musiał pilnować się tych ilości i to przyzwyczajanie do tego słodkiego smaku no też jest tutaj wiadomo niekorzystne, więc ograniczenie i zmniejszenie słodkości tego napoju jak najbardziej na plus, więc fajnie, że będzie taka kontrola, tak, tego, ile tego cukru się znajduje na przykład w takim kompocie, tak? Dobrze by było, żeby w ogóle go tam nie było, żeby to była słodkość pochodząca z owocu, ale no tak jak mówimy, tutaj
2: każde zmniejszenie
1: każda
2: będzie na plus.
1: Będzie na plus. Także...
0: Niewątpliwie jest to dobra droga i niech tych zmian będzie jeszcze więcej. Muszę was zapytać, co waszym zdaniem powinno być jeszcze wprowadzone, gdybyście wy mieli nagle taką władzę i w szkole, i w regionie, i ogólnopolsko, to co byście jeszcze wprowadzili, gdybyście mogli jakieś wytyczne dać? No Piotr, to pewnie obowiązkowy WF, a nie żadne zwolnienie.
2: Tak, tak, ale to też już chyba coraz bardziej jest pilnowane z tego, co mi ludzie donoszą, że już te zwolnienia takie na szybko od lekarzy, już tak nauczyciele też nie do końca chcą przyjmować, że to musi być w jakiś sposób mocniej weryfikowane, no bo no, żeby od najmłodszych lat uczyć dziecka wysiłku, tak, przyzwyczajać do tego, pokazać jak to, jak ciało funkcjonuje w ogóle, bo później ludzie w wieku 20 lat w ogóle nie wiedzą, nie chcą się pocić nawet.
0: No ale
2: boją
0: w ogóle
2: się.
0: Sama nauka chociażby ćwiczeń czy WF-u tak, związana z techniką, żeby na przyszłość, jak człowiek po przerwie nawet wraca czy coś robi, to ta nauka techniki to też by była fajnym kierunkiem.
2: Tak, jeszcze co ja bym na przykład zrobił, to od pierwszej klasy wprowadził wychowanie fizyczne, bo teraz jest tak, że to prowadzi nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego chyba, tak? Czy tego 1-3.
1: Tak, ten jeden nauczyciel.
2: Tak, jeden nauczyciel jakby opiekunem wszystkich, no ale tutaj... Jednak to bym rozdzielił tak, jak kiedyś było, że jednak to wychowanie fizyczne jest już od pierwszej klasy i od pierwszej klasy dziecko jest przyzwyczajane do funkcjonowania własnego ciała, jak wszystko wygląda po wysiłku też, tak, że się pocimy, bo to później dzieci się wstydzą, dochodzi do klasy czwartej, piątej i zaczynają się pojawiać jakieś komentarze, jest wstyd, a jak się byśmy wykonywali to już od siódmego roku życia...
0: To gdzieś tam to wszystko powszednieje, większa
2: dokładnie
0: tolerancja,
2: tak,
0: no
2: dokładnie
0: i hartujemy
2: tak
0: się.
2: To jest, tak.
1: A ja bym wprowadziła jeszcze taką zmianę, takie 15-minutowe codzienne przerwy z takimi technikami, jak radzić sobie ze stresem. Takie proste techniki oddechowe, na przykład dla dzieci, które mogą sobie wykorzystywać w codzienności, tak, gdzieś tam i właśnie tu bym poszła jeszcze w takie wyciszanie i gdzieś wprowadzanie takich ćwiczeń, radzenia sobie z emocjami, ze stresem i codziennie, każdego dnia, żeby dzieci miały taką na przykład, nie wiem, w formie tej dłuższej przerwy. Wiem, że niektóre szkoły wychodzą z takimi inicjatywami, ale fajnie by było, jakby to było właśnie wszędzie. Dla każdego dziecko dostępne i żeby dzieci nauczyły się właśnie radzić sobie z takimi różnymi momentami trudniejszymi właśnie poprzez nawet taki zwrócenie uwagi na to, jak oddycha.
0: Bardzo fajna sprawa, głosowałbym za. Piotrze, jedno ważne pytanie do ciebie, związane z powrotem młodzieży, dzieci i młodzieży w szkolne ławki. Czy ten plecak noszony na jednym ramieniu to jest okej, czy powinniśmy go jednak solidnie wyregulować, zwłaszcza, że w tym plecaku niejednokrotnie no, parę kilogramów książek się znajdzie,
2: tak,
0: nie tylko książek.
2: Po właśnie plecaku naszej córki, jak ten plecak jest ciężki, powinniśmy nosić na obu ramionach, odpowiednio wyregulować, też nie za ciasno, ale tak, żeby górna krawędź plecaka była na wysokości barków. Co jest ważne, żeby nie kupować też plecaka na zapas, za dużego. On powinien być dopasowany do danego wieku czy wzrostu. Jego waga już z obciążeniem powinna być 10-15% wagi dziecka, co no, też się nie zgadza, bo ja sam miałem problem z noszeniem plecaka Marysi. Kiedyś patrzyłem przez okno i mówię, jejku, dlaczego ci rodzice pomagają nosić ten plecak? Mówię, przecież dziecko samo powinno nosić. A no, teraz jak już jest Marysia w piątej klasie, to już zrozumiałem, o co chodzi. Powinien być odpowiednio przylegać nam do pleców i żeby duże książki układać też jak najbliżej pleców.
1: Tak, te cięższe.
2: Te cięższe bliżej pleców. I jeszcze jedna taka rzecz. Myślę, że od poniedziałku do piątku ten plecak trzeba sprawdzać też dziecku, bo nieraz gromadzą rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne, nie wyciągają książek, nie wyciągają stroju, tak, kanapek, to po wakacjach trzeba sprawdzić.

0: stroju, butów, tak. I to też zauważyliśmy, że ten plecak no, często może być nawet 1/3 lżejszy, jeżeli go przejrzymy dzień wcześniej.
1: I na koniec nowość, którą będziemy wprowadzać, moi drodzy, na koniec programu porada Natalii i porada Piotrka. Co macie dzisiaj dla nas?
2: Taka szybka wskazówka, zamień sok w swojej czy dziecka śniadaniówce na cały owoc i wodę, ponieważ sok to głównie cukry, jedno jabłko czy gruszka to jest błonnik pokarmowy, czyli sytość i kontrola apetytu. Także prosta zmiana, a różnica dla zdrowia ogromna.
0: Tak, a moją poradą na nadchodzącą jesień, to jeżeli ktoś planuje powrót do treningów, to proponowałbym zacząć spokojnie, nie rzucając się od razu, bo po wakacjach wiemy, że część rezygnowała z treningu, więc trzeba wejść bardzo spokojnie, 1-2 razy w tygodniu od spokojnego ruchu. Może to być też spacer, niekoniecznie musi być od razu ciężki trening. Delikatnie zacznijmy.
1: Bardzo Wam dziękuję, a my słyszymy się już za tydzień. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I trener Piotr Zieliński.
0: Dziękuję.
3: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
5: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Lalus i Shanghai w Radio Sahat w 10 minut do 15, a tymczasem nadchodzi Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli już w najbliższy weekend. I sobotę, i niedzielę będziecie mogli się udać do domu urodzenia Fryderyka Chopina i wziąć udział w tym wydarzeniu. A co w programie? O tym już za kilka chwil, punktualnie o 15.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
1: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
9: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
1: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
12: Punktualnie 15. Radio Sochaczew.
13: Dwa dni z muzyką, tańcem i rzemiosłem w Żelazowej Woli. Nadchodzi Festiwal Kultury Regionalnej. Szczegóły za chwilę. Dzienny Dom Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Jest wolne miejsce. W tym serwisie także zaproszenie do Sannik na koncert i wystawę. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Przed nami dwudniowy Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli, który odbędzie się w najbliższy weekend. Sobota będzie poświęcona głównie tańcowi. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach i po tańcówce przy muzyce na żywo. Na terenie parku odbędzie się też narodowe czytanie dziadów. Niedziela zapowiada się bardziej familijnie.
14: Niedziela to jest dzień dedykowany przekazowi tradycji. Zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi. Będzie cała grupa zespołów młodzieżowych, dziecięcych ze swoimi mistrzami. Dzieci grają dzieciom, to będą zabawy, tańce tradycyjne, czyli taka forma też uczestnicząca, to nie jest do oglądania, do słuchania, tylko do uczestniczenia, żeby już od małego doświadczać tej tradycji, bo takie to było i takie być powinno. W ten sposób najlepiej, myślę, się z tym spotkać.
13: mówił Mateusz Niwiński, dyrektor artystyczny festiwalu. W niedzielnym programie znalazły się m.in. bajki muzyczne oraz piosenki i zabawy z wiejskiego podwórka. Wstęp na festiwal jest wolny.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: W Dziennym Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Kuznocinie może przybywać 15 osób. Obecnie jedno miejsce jest wolne. Karolina Kraska, prezes fundacji prowadzącej obiekt, zachęca do aplikacji.
5: Wiek powyżej 55 roku życia, mieszkaniec powiatu sochaczewskiego oraz choroba Alzheimera lub choroba otępienna. Jakby to są takie trzy kryteria, które trzeba spełnić, aby się do nas dostać. I przede wszystkim opieka specjalistów. Jest tam szerokie grono specjalistów. Jest między innymi psycholog, jest opiekun, jest terapeuta zajęciowy, terapeuta rodzinny, rehabilitacja, pracownik socjalny, dietetyk, logopeda, neuropsycholog, są grupy wsparcia dla rodzin oraz takie poradnictwo, jest mobilny asystent, do tego również oczywiście mają warsztaty kulinarne oraz oczywiście dogoterapię.
13: W najbliższą niedzielę w Pałacu w Sennikach kolejne spotkanie z cyklu Chopin, muzyka, poezja. To wydarzenie z wieloletnią tradycją, mówi dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego Monika Patrowicz.
15: 45 rok z rzędu spotykamy się co miesiąc, w każdą pierwszą niedzielę i 6 września o godzinie 14 zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że kilka miejsc jeszcze zostało, choć też wiem, że cieszy się dużym powodzeniem wystawa prac malarskich, które zaprezentujemy po koncercie, bo jak wiecie Państwo, Chopin Muzyka Poezja to koncert chopinowski połączony z recytacją pięknej poezji i wernisaż prac malarskich. I tak w tym dniu zaprezentujemy Państwu utwory oczywiście Fryderyka Chopina, ale nie tylko, a Maria Ciunellis wplecie w muzykę autobiografię w listach Elizy Orzyszkowej.
13: Do usłyszenia w kolejnym serwisie lokalnym. Zapraszam.
16: Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
17: To się jednak nie uda, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
18: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
17: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
19: Powiedzieć można wszystko.
17: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
19: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
17: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
16: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Równo 20 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie i okolicach. Także ta temperatura tak się utrzymuje na takim poziomie. No może do 22 jeszcze dobije w najbliższej przyszłości. Pochmurno, chmur więcej niż słońca, no i mogą także się zdarzyć opady, o tym przypominamy. Pierwsza fala, z tego co widzę, po 16 takich opadów chwilowych, później po 18, po 20, po 22, a także wcześniej o poranku, koło 4 już następnego dnia. Ciśnienie cały czas umiarkowane, 1009 hektopaskali, wiatr również na takim poziomie średnim, umiarkowany. oznakowanym powie z prędkością 19 km na godzinę, to się nie zmienia.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińska.

0: 1.
1: Freddie Mercury, Living on My Own, na początek 15. Radio Słuchacze, odliczamy do weekendu. Jeśli macie do 16 pracę, no to już szybko minie. Niecała godzina została. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: Vicky Gabor, Jafera. Tak gramy dla was w Radiu Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. 21 minut po 15, a tymczasem mam nadzieję, że macie już wpisaną godzinę 15.30 w najbliższą niedzielę. Dlaczego? No bo to właśnie o tej godzinie wystartuje rugbowy hit. Sochaczewskich kibiców czeka naprawdę dawka porządnych emocji. A to dlatego, że wtedy Orkan na stadionie, czyli na sochaczewskim Marakanie, u siebie, u nas w Sochaczewie, podejmie pogoń Awenta Siedlcy, a więc mistrza, aktualnego mistrza Polski. Brązowy medalista, czyli nasi sochaczewscy rugbiści i aktualny mistrz Polski, no to starczy już na papierze, gwarantuje emocje. A te prawdziwe to dopiero na boisku się wydarzą. Także już w najbliższą niedzielę o 15.30 wszyscy na Orkan, wszyscy na Stadion Mosir w Sochaczewie w ramach Ekstraligi Rugby tej trzeciej kolejki dopingować naszych sochaczewskich rugbistów.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Specjalnie dla ciebie w Gram Market z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
11: A w naszym studiu Beata Owczarzak, sołtys Kuznocina. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, słuchacze.
11: Gabriel Kubiak, przewodniczący Rady Gminy Sochaczew.
13: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: I Przemysław Turowski, mieszkaniec Kuznocina.
14: Również serdecznie wszystkich witam.
11: Witam serdecznie. Chcemy dzisiaj podjąć jeden temat ważny dla mieszkańców Kuznocina. To już wiem od was, od kilkunastu miesięcy realizowana na terenie Kuznocina inwestycja budzi kontrowersje, budzi obawy. Co to za inwestycja i skąd te obawy? Co to za obawy?
12: Chcemy porozmawiać o inwestycji, która będzie realizowana na działce 227, a związana jest ta inwestycja z budową bazy zaplecza technicznego i warsztatu naprawczego ciężkiego sprzętu budowlanego. Chcemy przedstawić przede wszystkim niepokój mieszkańców. Chcemy przedstawić to, czego mieszkańcy się obawiają i dlaczego zaczęli działać oraz czego oczekiwali od swoich władz i czy ich zdaniem otrzymali wystarczające wsparcie. Mieszkańcy nie mówią wprost ani po prostu, że nie chcą tej inwestycji. Mieszkańcy mają obawy związane z całokształtem rozpoczęcia tej inwestycji. Bo jak dobrze wiemy, z taką inwestycją wiąże się przyjazd na teren i po drogach Kuznocina ciężki sprzęt, ciężki transport. Będą prowadzone prace na terenie, który jest terenem byłego nielegalnego składowiska. I to nas martwi. Martwi nas to, czy jesteśmy przygotowani na tak potężną inwestycję, która będzie trwała pewnie przez jakiś dłuższy okres czasu. Czy nasze drogi to wytrzymają?
11: Pytanie do mieszkańca Kuznocina, do pana Przemysława. Kiedy dokładnie ta inwestycja zaczęła was niepokoić?
14: Zaczęło się to od momentu, kiedy zaczęliśmy widzieć faktycznie, co dzieje się na tym terenie. Na tej samej działce i we wszystkich drogach dojazdowych, tak jak pani sołtys wspomniała, na terenie całej wsi, ale nie tylko wsi, bo jest to ciężki sprzęt, który musi na tą budowę dojechać. Wiedzieliśmy, że ta inwestycja to nie jest tylko praca na tej działce, tylko to są również wszystkie tereny przyległe. Warto zaznaczyć, że wieś bardzo mocno się rozwija, mamy tam nowe drogi, ładne drogi. Jest też piękny plac zabaw, obok jest też przedszkole, gdzie dzieciaki przychodzą się bawić. I to jest jakby taki pierwszy sygnał dla nas, że warto coś w tym kierunku zrobić.
11: Mhm. Warto też, myślę, wspomnieć o tym, że ta działka, na której powstaje inwestycja, ma swoją historię.
12: Tak, pani redaktor, mieszkańcy sprawą wysypiska, a potem jak datują wszelkie wzmianki o tym składowiska nielegalnego, interesowali się już od 1997 roku albo i wcześniej. Ja mieszkam na Kuznocinie od 2006 roku i mogę śmiało stwierdzić, że pomimo upływu tylu lat nadal się interesowaliśmy i nadal się interesujemy. Mieszkańcy podejmowanymi działaniami przez ten cały okres doprowadzili do zamknięcia nielegalnego składowiska w roku 2000. Żyliśmy tak naprawdę w bliskim sąsiedztwie ponad 26 lat, ale proszę mi wierzyć, jakby pani tam jeszcze kilka tygodni, a nawet może bym się pokusiła o to, że 3 miesiące wstecz przejechała koło tej działki, to nie zauważyłaby pani nic prócz zieleni, ptaków, zwierząt. Natura zrobiła swoje. Natura się tym terenem zaopiekowała. Pozwoliło nam to zapomnieć, przy jakim niebezpiecznym miejscu żyjemy. Też należy wskazać, że w perspektywie tych lat, które upłynęły, ten teren się mocno zabudował i to jest zabudowa jednorodzinna. Mamy tam mieszkańców, którzy przyszli do nas mieszkać z uwagi na lokalizację, z uwagi na dostępność, infrastrukturę, połączenie z miastem, też właśnie tą zieleń. Też właśnie tą zieleń, którą wszyscy widzieli z okien. I tak naprawdę analizując dokumentację, do czego mieszkańcy przez te wszystkie miesiące dochodzili, dotyczącą tego terenu, to natrafili na informacje, w jaki sposób to miejsce było wykorzystywane, co tam zostało składowane. I dlatego pojawia się pytanie wśród mieszkańców i wśród nas tutaj wszystkich, co znajduje się tak naprawdę w gruncie. I co może się wydarzyć, kiedy ta prowadzona inwestycja, a dokładnie roboty ziemne, czy one w jakikolwiek sposób wpłyną na nasze życie, na nasze codzienne życie. Chcemy, żeby te kwestie po prostu zostały sprawdzone przez organy do tego dedykowane. My się na tym nie znamy.
14: Mhm. Tu jeżeli mogę uzupełnić, to powiem tylko tyle, że sami jako mieszkańcy zaczęliśmy analizować dokumenty, szukać informacji we wszystkich możliwych źródłach. Korzystaliśmy z pomocy prawnej, na którą środki zebrali sami mieszkańcy, bo była to jakby taka walka troszeczkę Dawida z Goliatem.

0: A 29 marca z inicjatywy mieszkańców odpowiedział na zaproszenie wójt z mieszkańcami i odbyło się takie spotkanie na Placu Zabaw. Po tych spotkaniach i w trakcie tych spotkań można przede wszystkim wskazać, że oczekiwaliśmy, aby ktoś nas wysłuchał i potraktował nasze obawy poważnie. Chcieliśmy wiedzieć, co gmina może zrobić, jak może nam pomóc, jak może zabezpieczyć interesy mieszkańców przede wszystkim i jakie działania może podjąć w ramach swoich kompetencji. I przede wszystkim chcieliśmy mieć poczucie, że nie jesteśmy z tym problemem sami.
1: A czego konkretnie oczekiwaliście, że co się wydarzy?
0: Chcieliśmy przede wszystkim, żeby gmina zainteresowała się sprawą, żebyśmy wiedzieli, co można zrobić, jakie działania są możliwe do podjęcia i kto może sprawdzić nasze obawy związane z realizacją tej inwestycji, tego przedsięwzięcia. Nie oczekiwaliśmy czegoś, czego wójt czy urząd gminy nie może dla nas zrobić. Oczekiwaliśmy natomiast, że wykorzysta wszystkie możliwości jako organ, żeby nam pomóc.
1: Panie Przemysławie.
2: Z mojego punktu widzenia, jako mieszkańca, oczekiwaliśmy od pana wójta pewnej pomocy, wsparcia, przede wszystkim zrozumienia mieszkańców. Nikt absolutnie nie oczekiwał, nie oczekuje i nie będzie oczekiwał od wójta tego, żeby stanął ślepo po stronie mieszkańców, tylko żeby spotkał się z nami, wysłuchał i zgodnie ze swoimi możliwościami, kompetencjami podjął wszelkie możliwe decyzje, które pomogą, chyba powiem wprost, rozwijać się wsi i całej gminie.
1: Czy mieszkańcy przedstawiali również konkretne propozycje rozwiązania tego problemu?
2: Jak najbardziej tak. Mieszkańcy oprócz tego, że zgłaszali problemy, jakie widzą podczas tej spornej inwestycji, również przedstawialiśmy propozycje ich rozwiązania. Było to wiele propozycji, między innymi opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Również prosiliśmy o pomoc prawną dla rozmów z tym inwestorem, ale także była kwestia poruszania tematu wykupu tego gruntu przez gminę i to chyba takie główne tematy, któreśmy rzucali. Także podsumowując, zawsze jeżeli mamy jakiś problem, staramy się podsunąć rozwiązania, które chcielibyśmy wdrożyć, ewentualnie sprawdzić, czy możliwe są do wdrożenia.
1: I jaki jest, jeżeli o to chodzi, stan na dzień dzisiejszy?
2: Na chwilę obecną status wygląda tak, że nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, nie było pomocy prawnej ze strony gminy, tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców zebraliśmy środki i tą pomoc udało się uzyskać. I sprawa wykupu tej działki również nie została rozwiązana, także wszystkie nasze propozycje zostały, nie wiem, czy dobre słowo, pominięte, czy niezauważone, czy po prostu gdzieś leżą nadal.
1: To co zrobiliście później?
2: Jeżeli chodzi o późniejsze nasze rozmowy, to zaczęliśmy gromadzić dokumentację już jako mieszkańcy. Widzieliśmy, że nie ma jakby chęci pomocy ze strony pana wójta. Gromadziliśmy dokumentację związaną z historią terenu, sprawdzaliśmy, co można zrobić. Przede wszystkim wielokrotnie spotkaliśmy się z mieszkańcami, rozmawialiśmy o swoich obawach, o swoich pomysłach na tą działkę. Także podjęliśmy taką inicjatywę, żeby spróbować jakby poza samorządowym kolegium odwoławczym jeszcze kwestię poruszyć odgórnie, czyli w Ministerstwie Środowiska i w innych urzędach, między innymi w Urzędzie Gminy także, czy w wydziale, w Starostwie Powiatowym, który wydał zgodę na budowę, żeby skontrolować to, co już się dzieje, tak? Bo widzieliśmy jako mieszkańcy, że chyba nie do końca jest to zgodne z tą dokumentacją i takie żeśmy kroki właśnie podjęli.
0: Tak jak wspomniałam już wcześniej, Kuznocin przez wiele lat się rozwijał i rozwija nadal. Wokół tego terenu powstała, to co już też wspomniałam, zabudowa piękna, jednorodzinna, nowe domy. Są miejsca rekreacyjne, są dzieci i rodziny. I teraz pytamy, czy lokalna infrastruktura jest przygotowana na tak ogromny, obciążający ją ruch? Co może pojawić się w związku z tą inwestycją jeszcze, jeżeli chodzi o środowisko, powietrze, którym oddychamy? I przede wszystkim, jak to wpłynie na nasze codzienne funkcjonowanie i mieszkanie w tej lokalizacji?
1: Teraz pytanie do pana przewodniczącego rady. Jak pan ocenia tę sprawę z punktu widzenia samorządu?
3: Uważam, że można było

0: zrobić więcej. Nie chcę oceniać intencji wójta, możemy natomiast ocenić działania. Jeżeli mieszkańcy zgłaszają konkretne obawy i oczekują zaangażowania władz gminy, a do tego przedstawiają konkretne propozycje, to naturalne jest pytanie, czy to zaangażowanie było wystarczające. Moim zdaniem mieszkańcy mieli podstawy oczekiwać większej aktywności.
1: A co konkretnie pana zdaniem powinno się wydarzyć, a się nie wydarzyło?
0: No przede wszystkim większe zainteresowanie sprawą, rozmowa z mieszkańcami, przeanalizowanie propozycji, które przedstawili, sprawdzenie tego, co gmina może sprawdzić w ramach swoich kompetencji, kontakt z właściwymi instytucjami, tam gdzie jest to potrzebne. Mieszkaniec powinien wiedzieć, że jego problem został przyjęty przez samorząd i że ktoś się nim zajmie.
1: Czyli pana zdaniem nie chodziło o to, żeby wójt po prostu zatrzymał tę inwestycję?
0: Nie, nie. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Mieszkańcy zgłaszali problemy, obawy związane z rozpoczęciem prac budowlanych, czasem ich trwania, uciążliwości, które przy tym powstaną. Wójt ma określone kompetencje, ale właśnie dlatego powinien wykorzystać te, które posiada. Jeżeli mieszkańcy przychodzą z problemem, brak możliwości zatrzymania inwestycji nie oznacza braku możliwości działania.
2: Panie redaktor, ja bym chciała tutaj jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, ponieważ tak jak już wybrzmiało, my nie jesteśmy przeciwni inwestycji. My po prostu obawiamy się jej początków realizacji, a później jak się już wybuduje i zrealizuje inwestycja, to jak będzie wyglądało nasze funkcjonowanie w trakcie, kiedy ona już ruszy.
1: I to pytanie też do pana Przemka. Czego obawiają się konkretnie mieszkańcy, jak patrząc w przyszłość po prostu?
3: Patrząc w przyszłość, najbardziej obawiamy się ruchu ciężkiego sprzętu.
2: Kuznocin nie jest terenem, przez który trzeba przejechać, żeby dotrzeć do inwestycji. To jest tak naprawdę miejsce, w którym mieszkamy. Są dzieci, to co wspomniał już Przemysław, są rodziny, jest przedszkole, są miejsca, w których spędzamy czas. I dlatego patrzymy na tę inwestycję również z perspektywy jakości życia. Chcemy, żeby rozwój tej miejscowości był brany przede wszystkim pod uwagę, żeby nowe inwestycje nie oznaczały, że mieszkańcy będą musieli później ponosić ich koszty w postaci problemów z drogami, bezpieczeństwem czy uciążliwościami, które wystąpią.
1: Wspominali państwo także o środowisku. Co dokładnie w tym kontekście niepokoi mieszkańców?
3: W tym zakresie mamy właśnie pytania dotyczące tego, co znajduje się w gruncie. Stąd ta moja wcześniejsza informacja, że zgłosiliśmy się do Ministerstwa Środowiska, żeby przeprowadzić takie dogłębne kontrole, zupełnie niezależne od tych, które były już przeprowadzone, które by sprawdziły, czy ten teren faktycznie rekultywuje się tak, jak powinien i czy to, co dzieje się w tej chwili, jest zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami, ze wszystkimi aktami prawnymi, które obowiązują.
1: Panie Przewodniczący.
0: Samorząd powinien patrzeć do przodu. Nie chodzi o to, żeby czekać na pierwszy poważny problem. Jeżeli wiadomo, że pojawia się inwestycja, która może zmienić sposób funkcjonowania tego obszaru, trzeba patrzeć trochę szerzej. Na mieszkańców, na drogi, na bezpieczeństwo, na infrastrukturę i właśnie tutaj potrzebna jest inicjatywa i przewidywanie. Mieszkaniec powinien mieć poczucie, że kiedy zgłasza problem, jego sprawa jest traktowana poważnie. Nawet jeżeli samorząd nie może spełnić wszystkich jego oczekiwań, powinien wiedzieć, co może zrobić i naprawdę to zrobić.
1: Spróbujmy podsumować tę historię z punktu widzenia mieszkańców.
2: Tak naprawdę ja bym podsumowała to w trzech zdaniach, że nie oczekujemy cudów. Chcemy, żeby ktoś razem z nami zastanowił się, co można zrobić i przede wszystkim chcemy mieć poczucie, że jesteśmy traktowani poważnie.
3: Dodam, że nie chcemy być absolutnie żadnym przeciwnikiem gminy. Chcemy, żeby gmina była naszym partnerem, bo ostatecznie wszyscy tutaj będziemy żyli z konsekwencjami tej inwestycji.
0: Uważam, że mieszkańcy mają prawo oczekiwać od swoich władz aktywności. Nie tylko wtedy, kiedy wszystko jest spokojnie, ale właśnie wtedy, kiedy pojawia się problem, który może mieć wpływ na dużą część lokalnej społeczności. Wtedy właśnie widać, jak samorząd działa.
1: I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję już bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Beata Owczarzak, sołtys Kuznocina.
2: Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani Redaktor.
1: Przewodniczący Rady Gminy Sochaczew Gabriel Kubiak.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
1: I mieszkaniec Kuznocina Przemysław Turowski.
3: Dziękuję bardzo za wywiad.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
5: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
7: 18 minut do 16, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi Sochaczewa i okolic, no i sprawdzamy, co aktualnie na tych drogach się dzieje. Duży ruch na obwodnicy miasta, tutaj na przykład w okolicach Ronda w Kuznocinie. Mogą się pojawiać drobne utrudnienia. W okolicach Ronda Braci Garczyńskich również, czyli wjazd do Sochaczewa od Żyrardowa. Tam delikatny korek tworzy się przed samym rondem, ale jak te ronda miniecie, to już powinno być z górki. Wracamy do centrum miasta, tutaj ulica Traugutta z ruchem znacznym, zwłaszcza w kierunku ulicy Warszawskiej. Warszawska i Staszica, tu też dużo aut, Gawłowska z Płocką, czy 600-lecia z Warszawską i z Piłsudskiego. Dajcie znać, czy te utrudnienia, które jeszcze tam występowały, cały czas występują, czy już to skrzyżowanie jest przejezdne. W tym momencie duży ruch w Trojanowie. Trojanowska, Łąkowa, Młynarska, więc objazd do Chodakowa. Tam rzeczywiście ruch jest umiarkowany z tego, co w tym momencie widzę, ale to oznacza, że czasem się utrudnienia mogą pojawić. Jak wygląda sytuacja z wylotówkami z miasta? 92 w kierunku Łowicza. Przejedziecie bez większych kłopotów. 92 w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Warszawy. Tak naprawdę na takie większe korki napotkacie w Błoniu, później także w Ołtarzewie. 50 w stronę Żyrardowa. Tutaj okolice wjazdu na dwójkę, czyli rondo w Biskitkach, może lekko się zakorkować, ale jak już to rondo miniecie, to powinno być z górki. 50 w stronę Wyszogrodu, jak miecie rondo w Różkach, Janowie, to też bez większych utrudnień tak naprawdę takich nie zgłaszacie. 705 w stronę Brochowa, bezproblemowa, a 705 w stronę Skierniewic, no tutaj cały czas kłania się Nowa Sucha i tamtejsza przebudowa, więc na światłach możecie trochę czasu stracić.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
5: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
8: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Galantis Alien, Lucas Tivilira w Radio CHF. Tak, gramy na 10 minut przed 16. A już za chwilę będziemy także informować o tym, co w najbliższy weekend, bo słuchajcie, no trochę tych wydarzeń będzie. Na przykład 40-lecie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie to w niedzielę. Już jutro z kolei 25. rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. O tym za chwilę wam powiemy. Ale już jutro także z kolei mecz Bzury Chodaków.
1: Sobota, godzina 16, Chopina 101. Zapraszamy. Myślę, że będzie co oglądać. Paka czeka, dobra, myślę, mówiąc kolokwialnie, więc mamy kim grać. Myślę, że będzie dużo bramek, zapraszamy.
0: Mówił Kamil Sierota z zarządu Bzury Chodaków. Także o tych wydarzeniach weekendowych już za kilka chwil punktualnie o 16.00.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
8: Zbliża się 16. Posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: 40-lecie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Będą koncerty i przejazd pociągu niespiesznego. Już jutro 25. rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. W tym serwisie także zaproszenie na dożynki parafialne do Młodzieży. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Kulminacyjnym momentem będzie nadchodząca niedziela. Na początek przejazd pociągu niespiesznego na stację PKP Sochaczew.
10: Jest projekt, który powstał w spółce PKP Intercity. Jest to pociąg, który ma przenieść pasażerów do lat 80., 70. ubiegłego wieku. Pociąg składa się z 5 wagonów, które są wyposażone i które wyglądają dokładnie jak wagony z tamtej epoki. W skład tych wagonów również wchodzi wagon Wars. Pociąg poprowadzi historyczna lokomotywa.
9: Pociąg przyjedzie do Sochaczewa o 13.23. Na dworcu zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica, a następnie uroczystości przeniosą się do Wąskotorówki. Po części oficjalnej przyjdzie czas na część rozrywkową, w tym koncerty.
11: Będziemy gościć dwa bardzo znane zespoły. Od godziny 15 do 16 na scenie zagości zespół Warszawskie Kombo Taneczne. Natomiast trochę później, od 16.30 do 18 będą koncertować Poparzeni Kawą 3, którzy już zagościli także na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum.
9: Mówił asystent muzealny Paweł Szymaniak. W najbliższą niedzielę wstęp do Muzeum Kolei Wąskotorowej będzie bezpłatny.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: To już 25. edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wyczekiwanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście, rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej, organizowanego z inicjatywy posła Macieja Małeckiego. Start jutro o 9 z placu Kościuszki w Sochaczewie. Biuro rajdu będzie czynne godzinę wcześniej. Tam będzie można odebrać koszulkę i certyfikat udziału w wydarzeniu.
12: O 9:00 uroczyste otwarcie, gdzie razem z panią starostą Jolantą Gonta, burmistrzem Danielem Janiakiem i rodziną państwa Krawczyków zaprosimy was w trasę przez malownicze tereny ziemi sochaczewskiej. W Młodzieszynie, gdzie jedziemy na piknik, trwają ostatnie przygotowania, żeby przyjąć nasz rajd na pikniku rodzinnym. Dziękuję za to pani wójt Monice Pietrzyk. A wcześniej, przed rajdem, o godzinie 8:30 składamy kwiaty na grobie Anny i Tadeusza Krawczyków oraz grobie pierwszego komandora rajdu pana Franciszka Wilczkowskiego. Cmentarz przy ulicy Traugutta w Sochaczewie, 8:30.
9: Mówił poseł Maciej Małecki. Jeszcze jedno zaproszenie. W najbliższą niedzielę dożynki parafialne w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Młodzieszynie. O godzinie 12:00 msza święta z obrzędem dzielenia chleba. Po niej na terenie plebanii odbędzie się piknik z muzyką na żywo, poczęstunkiem z grilla i domowymi wypiekami.
4: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
16: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
17: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
18: To prosty przepis na droższy sprzęt?
17: Tak, sprzęt. Elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
16: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
19: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
20: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
16: System można znaleźć na stronie ela-uczeń.nauka.gov.pl. Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad 2 razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
21: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pałszczyźniani.
16: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
8: No to słuchajcie, mamy to. Uczniowie, wy też przetrwaliście ten pierwszy tydzień szkoły. Jest weekend, jest już po 16, no to myślę, że mogę to spokojnie ogłosić. No to co? No to wchodzimy w ten weekend, moi drodzy. A skoro wchodzimy, to z najlepszą muzyką w Radiu Sochaczew. Za chwilę także nasz dzisiejszy hit dnia. Jaki kawałek się tutaj znajdzie? No o tym już za moment. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Czas na hit dnia w Radiu Sochaczew. Czy uwierzycie, że dokładnie 15 lat temu świat poznał duet Rihanny z Calvinem Harrisem, którzy zrobili ten nieśmiertelny klasyk We Found Love. No i właśnie ten numer, tak żeby dobrze rozpocząć ten weekend już teraz w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Roxy Węgiel, White 2115, chciałam Ciebie więcej w Radiu Słuchaczy, 20 minut po 16. Ja tymczasem ja zaglądam i sprawdzam, co możecie robić w weekend. No na przykład możecie wybrać się do gminy Nowa Sucha, bo tam dożynki, słuchajcie, tak jest już w najbliższą niedzielę.
1: Dożynki, w tym roku dwie parafie w naszej gminie organizują dożynki. Parafia w Kurdwanowie i w Kozłowie Szlacheckim. W Kozłowie Szlacheckim o 11.30 rozpoczyna się msza dożynkowa, natomiast w Kurdwanowie o 12.00 i z tego co wiem w Kurdwanowie po dożynkach to będzie jeszcze duża, duża impreza. Bardzo zapraszam i tutaj z kolei nasza obecność to z kolei wyraz podziękowania dla rolników, tych, którzy nas żywią, którym nie jest najlepiej, rok niełatwy. Warto przyjść, podziękować i wspólnie spędzić dobry czas.
0: Na dożynki zapraszał wójt gminy Nowa Sucha Maciej Mońka, ale jak widzę, że w gminie Nowa Sucha w najbliższą niedzielę już wcześniej się coś wydarzy, bo od 9 rozpoczną się zawody sportowo-pożarnicze, te z kolei na stadionie Promyka Nowa Sucha.
2: Reklama. Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów, a pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: 20 minut do 17. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Centrum miasta tutaj to przede wszystkim ulica Traugutta w stronę warszawskiej z dużym ruchem. Na Piłsudskiego ruch umiarkowany, tam też możecie napotkać utrudnienie na Warszawskiej. To najbardziej w okolicach skrzyżowań Piłsudskiego, 600-lecia, a także Warszawskiej ze wspomnianą już wcześniej Traugutta, czy z ulicą Staszica. Na obwodnicy miasta w tym momencie duży ruch i to ze względu, no i to przede wszystkim jeśli chodzi o ronda, czyli rondo w Kuznocinie. Przed tym rondem jadąc od strony ronda braci Garczyńskich się korkuje, no i przed rondem braci Garczyńskich jadąc od strony ronda w Kuznocinie może się zakorkować. Duży ruch także na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa, więc wspomniane wcześniej rondo to jest miejsce, gdzie w tej chwili sznur aut się pojawia. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa, większych kłopotów na trasie nie macie, ale w okolicach ronda, znowu ronda, w Iskitkach, tam na dwójce, zanim wjedziecie, to rzeczywiście trochę kłopotów się może pojawić. 92 w stronę Warszawy, tutaj tak na poważnie te kłopoty się pojawią w Błoniu, czy w Ołtarzewie, a oprócz tego raczej płynnie ruch się odbywa. 92 w kierunku Łowicza, żadnych kłopotów aktualnie nie zgłaszacie. 50 jadąc w stronę Wyszogrodu, tu jak miniecie rondo w Różkach Janowie, to też przejedziecie bezproblemowo. 705 w stronę Brochowa przejezdna, a 705 w stronę Skierniewic z drobnymi utrudnieniami w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
1: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
16: Reklama.

Like It Summer, Roman Mind, czyli JJ i Fortella. 9 minut do 17. O tej godzinie wiadomości, ale tym razem z kraju i ze świata w Radiu Sochaczew, a w nich między innymi o sprawie, o której głośno, czyli o ustawie o kryptowalutach. Już za moment o tej gorącej debacie w Sejmie. W szczegółach na 94 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: 5 i 6 września letnia scena w Żelazowej Woli zaprasza na wielki finał. Festiwal Kultury Regionalnej. Przez dwa dni park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełnią dźwięki muzyki tradycyjnej. Będą także spotkania z rzemieślnikami, warsztaty i regionalne przysmaki. Wstęp wolny. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
9: Na zegarach punktualnie 17.
10: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymana gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
11: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
10: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
12: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
10: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
13: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, wpisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
10: Zaczyna się siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
17: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
18: Bartek Staniaszek, czas na sport. Rugbyści Orkana zapraszają na mecz domowy na medal. Na sochaczewskiej Marakanie pojawią się mistrzowie Polski, Aventa Pogoni Siedlce. Orkan to brązowy medalista minionego sezonu. Będzie co oglądać. Drużyna Tomasza Malesy po dwóch zwycięstwach z bonusem chce się dobrze pokazać w starciu z rywalami do tytułu mistrzowskiego. Mecz w niedzielę o 15:30 na Stadionie Miejskim. Obecność obowiązkowa. Piłka nożna. Bzura w pierwszej kolejce warszawskiej klasy B przegrała z rezerwami Partyzanta Leszno 2-0. Przed tygodniem biało-zieloni odreagowali porażkę na ekipie Piasta Feliksów. Trener Piotr Chmielak nie ukrywa, że Bzura zawsze gra o najwyższy cel.
19: Celem w poprzednim sezonie też był awans. Teraz też jest awans. Czy on się uda? To tak jak fajnie trenerzy mówią, że o co walczymy, okaże się 5 kolejek przed końcem. Zawsze dla nas będzie celem jest awans, celem jest pójść wyżej. Na tym etapie sezonu skupiamy się na kolejnym meczu.
18: Mecz z rezerwami Orła Campinos w Chodakowie w sobotę o 16.
19: No byliśmy rozdrażeni tym meczem. Chcieliśmy tutaj jak najszybciej wrócić na właściwe tory. Na pewno z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej. Przed nami Orzeł 2 Campinos. Gramy pierwszy mecz w tym sezonie u siebie o godzinie 16. Chciałbym, żeby wyglądało tak samo jak mecz z Piastem.
18: Pozostałe niedzielne mecze klasy B, rezerwy Promyka, Relaks, Radziwiłłów o 16:30. Trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki zagra z Piastem Feliksów o 14:00. Piłkarze Orkanów w środę zameldowali się w 1/4 Mazowieckiego Pucharu Polski. Po remisie 2-2 z Polonią Radzanowo przyszedł czas na rzuty karne. Gospodarze wygrali 5-4, a kolejnym rywalem Sparta Mochowo z Płockiej Okręgówki. W płockiej klasie A czas na wyjazdowe spotkanie. Zorza Szczawin Kościelny Orkan Sochaczew w niedzielę o 16:00. Warszawska Okręgówka jutro o 16:00. Mecz KS Teresin Korona Góra Kalwaria. Pół godziny później Promyk Nowa Sucha, Jedność Żabieniec. W Płockiej Okręgówce Sparta Mochowo, Unia Iłów jutro o 15:00. To bardzo smutna wiadomość dla całego sochaczewskiego środowiska rugby. Nie żyje Marcin Stachniuk, były rugbista Orkana, żołnierz, który w ostatnich latach czarował uśmiechem, dzielił się dobrym słowem i pysznym jedzeniem z grilla, bo to właśnie przy tym stanowisku najczęściej można było go spotkać na meczach. Pomocny i pogodny, takim go zapamiętamy. Miał 49 lat.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
17: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
9: No to co, weekend? Teraz to już nic was nie zatrzyma. Zresztą tak też zaśpiewa Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Na początek 17:00, Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Kaunas It Will, czyli Dub Dogs, Fizo i Zark. To jest kawałek, który przerabia dobrze znany wszystkim hit. Także takie odświeżenie właśnie z tego roku. Słuchajcie, a propos tego, co już w najbliższym czasie, co prawda nie jeszcze w ten weekend, tylko dopiero od 13, albo to właściwie to już, ale nie ten weekend, tylko następny, 13 września, czyli nie w tą niedzielę, tylko jeszcze następną, odbędą się dożynki powiatu sochaczewskiego. W gminie Rybno w tym roku, jak się okazuje, już gmina Rybno do tych dożynek powiatowych się przygotowuje, bo pierwszy witacz dożynkowy już stanął. Witacze, no to są tradycyjne, standardowe, właściwie często niestandardowe instalacje, które sprawiają, że zawsze ten wjazd do gminy, która jest gospodarzem, jest taki emocjonujący. Jak wygląda tegoroczny witacz, który stworzyła gmina Rybno w ramach przygotowań do dożynek powiatowych? O tym szerzej piszemy na tusłacze.pl i tam zdjęcie tego właśnie witacza zobaczycie. Wchodźcie koniecznie, bo naprawdę warto, robi wrażenie.
1: Reklama.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie pączki aż 25% taniej. Szynka wędzarza Olewnik w cenie 2,99 za 100 gramów. A pomidor gruntowy 3,75 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za Ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Radio Schaczew. A tymczasem informujecie nas o wypadku na Prochowie na skrzyżowaniu. Tam auto dachowało, tam aktualnie trwa rzeczywiście usuwanie tego pojazdu z drogi, tam również służby. No i o takim zdarzeniu nas właśnie informujecie, więc jeśli kierujecie się właśnie do Prochowa na skrzyżowanie, to tam takie właśnie utrudnienia mogą wystąpić, a do szczegółów na pewno wrócimy.
1: Radio Schaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Zapytaj mnie.
1: A już teraz w Radiu Sochaczew audycja Kiedyś to było. Tym razem z nami Waldemar Bronicz, kronikarz Chodakowa, autor książek o Chodakowie, a z zawodu również księgowy. Człowiek o ogromnej pasji wiedzy historycznej właśnie o tej dzielnicy. No i to właśnie Chodaków będzie głównym bohaterem tej rozmowy. Jakubasku miała. Posłuchajcie.
2: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
3: Tym razem jesteśmy u pana Waldemara Bronicza, kronikarz z Chodakowa, autor książek o Chodakowie i z zawodu księgowy.
4: Dzień dobry.
3: I jesteśmy u pana w firmie, u pana w domu, tym razem na wyjeździe. Porozmawiamy sobie o Chemiteksie dzisiaj. Panie Waldemarze, jak to się wszystko zaczęło, że ten Chemiteks wyrósł na taką potęgę w latach 70., a teraz już niestety jest w części pod ziemią?
4: Można powiedzieć tak, że Chemiteks to jest nazwa powojenna, ale no, trzeba tu się cofnąć do okresu międzywojennego, kiedy koncern międzynarodowy z kapitałem francuskim generalnie poszukiwał miejsca na uruchomienie produkcji jedwabiu wiskozowego w Polsce. I przedstawiciele tego koncernu byli w różnych miejscach w Polsce i również przyjechali tutaj do Chodakowa i to miejsce, można powiedzieć, ich oczarowało, jeżeli tak można określić. Tutaj bardzo ważnym elementem

0: między utratą a bzurą i tak też zrobiono. Te ziemie należały do Józefa Korca, który był właścicielem folwarku w Chodakowie i również okolicznych ziem. I podpisany został tutaj akt notarialny o sprzedaży tych ziem dla koncernu zagranicznego.
1: A wiadomo, ile mniej więcej takie ziemie mogły kosztować, takie grunty?
0: To była kwota 20 kilku tysięcy dolarów. W tamtych czasach może to nie była jakaś wielka kwota, ale też nie była to kwota mała. I postanowiono w tym momencie uruchomić tutaj produkcję jedwabiu wiskozowego i pobudować fabrykę. Żeby pobudować fabrykę, potrzeba było bardzo dużo osób, od specjalistów w zakresie włókien sztucznych, jak również pracowników, którzy będą zatrudniani przy budowie fabryki, a jednocześnie później będą pracowali na różnych oddziałach produkcyjnych. Przed wojną fabryka nosiła nazwę Fabryka Przędzy i Tkanin Sztucznych Spółka Akcyjna Chodaków. W grudniu 1928 roku uruchomiono produkcję i w tym czasie była już bardzo duża grupa inżynierów ściągniętych z różnych stron Europy. Inżynierowie ci kończyli studia w różnych miejscach, od Lwowa, Warszawy, jeżeli chodzi o Politechnikę, również w Odessie, w Petersburgu, w Paryżu, w Wiedniu czy Berlinie. Były to osoby, które znały kilka języków, osoby, które miały bardzo dużą wiedzę o produkcji jedwabiu wiskozowego. I wszyscy, którzy tutaj przyjechali, to dla nich pobudowano osiedle fabryczne, głównie na ulicy Parkowej, gdzie mieszkali inżynierowie, ale również na ulicy obecnej też to Topolowej. No, nazwa to jest od topoli, które tam były posadzone. I tam mieszkały osoby, które no, były takiego już średniego szczebla, które pracowały w fabryce. I można powiedzieć, że wśród tych inżynierów można wymienić Stanisława Poznańskiego, można doktora inżyniera Jerzego Bałaczyńskiego, Edmunda Sokolskiego oraz no, wielu innych, Stanisława Jaroszewskiego. No, mógłbym tak wymieniać tych inżynierów, Stanisława Kosteckiego i no, oczywiście była cała gama innych osób. Fabryka miała przed wojną też podpisane tutaj umowy z firmami ze Szwajcarii, miała również podpisaną umowę z Politechniką Warszawską. Także cały czas tutaj produkcja jedwabiu z roku na rok była coraz większa i nawet dysponuję fotografią, którą udało mi się kupić kilka lat temu, na której stoi prezes Józef Krzyżanowski z inżynierami i pisze: wyprodukowano pierwszy 1 000 000 kg przędzy jedwabiu wiskozowego.
1: To jeszcze tak tutaj zapytam się, czy to był prestiż pracowania w Chemiteksie? Ile tam osoby na różnych stanowiskach zarabiały? Od takiego zwykłego pracownika po stanowiska kierownicze i wyższe.
0: To była wielka sprawa pracować w takiej fabryce, dlatego że inżynierowie, którzy najlepiej zarabiali, to były to kwoty od 1000 do 2000 zł przed wojną. To były bardzo duże kwoty, ale również duża część inżynierów zarabiała tak w granicach 800-900 zł. Natomiast pracownicy średniego szczebla zarabiali 300-400 zł. A pracownicy na produkcji bądź osoby, które pracowały w działach administracyjnych bądź księgowych, zarabiały no, w granicach 200

0: 300 zł. Tutaj jeszcze można powiedzieć, że taką postacią, która była bardzo ważną postacią w fabryce, to był główny księgowy. On się nazywał Władysław Wach. Przyjechał z Krakowa ze swoją żoną oraz mamą. Jego mama w 1928 roku zmarła. Sam Władysław Wach, on był głównym księgowym i przed wojną, i w czasie okupacji, i po wojnie. Zmarł na stanowisku pracy w 1957 roku. Kilka lat po jego śmierci zmarła jego żona. Wszyscy są pochowani na cmentarzu w Trojanowie.
1: Dobrze, my w takim razie za chwilę powrócimy do tematu.
2: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Paprotnia Kampinoska 23.
3: Autopromocja. Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
3: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.
2: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Wracamy do audycji Kiedyś to było. Przy mikrofonie jest pan Waldemar Bronicz.
0: Kiedy wybuchła wojna, to w ciągu kilku miesięcy fabryka została przejęta przez władze niemieckie i nazywało się to Kunzeide Chodakower Fabrik. Dyrektorem generalnym w tym czasie został Brauer. Był to człowiek, który znał się na produkcji jedwabiu wiskozowego, dobrze wykształcony i mieszkał w pałacyku, w tym dworku w Chodakowie. Z różnych opowiadań, różnych osób mogę powiedzieć, że był to bardzo porządny człowiek, pomagał wielu osobom i mam tutaj takie notatki, kiedy różni inżynierowie przedwojenni opowiadali, że jak trzeba było trzeba było pomóc osobom, które, żeby nie były wysłane na roboty do Niemiec, te osoby były tutaj zatrudniane w fabryce. Przed wojną w fabryce pracowało 2000 osób, około 2000 osób. W czasie wojny ta liczba też oscylowała wokół tych 2000. Jak wojna się zakończyła i Niemcy wywieźli część osprzętu z fabryki, no to trzeba było to wszystko uruchomić od nowa. Jednak no, dzięki wysiłkowi załogi ta produkcja została uruchomiona i później w latach 50. zaczęto modernizować przędzalnie, uruchomiono nowe maszyny. Dalej bardzo duże inwestycje poszły na wydziale włókienniczym i po prostu i ta produkcja, ilość kilogramów, ton jedwabiu wiskozowego rosła z roku na rok. Można powiedzieć, no, jeżeli chodzi o nazwę, no to już wiadomo, że nie nazywała się ta firma, że to była fabryka przędzy i tkanin sztucznych, spółka akcyjna Hodaków. Nie nazywała się Hodakower Kunzajde Fabryk, tylko to była fabryka tworzyw sztucznych. Później jeszcze różne tam nazwy były, ale nazwa taka, która później została tutaj nadana fabryce, to były Hodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych Hemitex. W drugiej połowie lat 70. uruchomiono tutaj jeszcze produkcję szpul tekstylnych. Była to bardzo ciekawa produkcja. Ówczesny dyrektor Jan Schrama bardzo dobrze tutaj zadecydował, żeby ta produkcja była w Hodakowie, chociaż pierwsze plany były takie, że będzie to produkcja uruchomiona między Toruniem a Stilonem, gdyż te szpule miały być sprzedawane były sprzedawane dla Elany Toruń i dla Stilonu Gorzów. No ale dyrektorowi udało się uruchomić to w Hodakowie. Oprócz tego zaczęto produkować różnego typu tuleje papierowe o różnych średnicach i była to też bardzo opłacalna produkcja.
1: To jeszcze wróćmy do tych pracowników. Przykładowo jestem takim normalnym pracownikiem na produkcji. Jak wyglądała tam praca z perspektywy szarego człowieka? Czy tam były jakieś wyższe kadry, czy struktura była korporacyjna, czy taka trochę na gębę? Jak to wyglądało?
0: Nie no, firma była bardzo porządną firmą. To nie było tak, że wszystko odbywało się w sposób chaotyczny, dlatego że oprócz działów produkcyjnych były działy pomocnicze, były działy tutaj administracyjne, księgowe. No, tutaj można powiedzieć, że no, taka nawet coś takiego, że osoba, która przyszła do Hemitexu, to nauczyła się pracy. To nie było tak, że ktoś przyszedł i jeżeli nie chciał się nauczyć, to ciężko było. Natomiast każdy, kto przyszedł i miał pracować na określonym stanowisku, to nauczył się. Zresztą ja sam tutaj, jak przyszedłem do fabryki, w sumie jestem trzecim, czy byłem trzecim pokoleniem, bo mój dziadek Edward Bronicz był przy budowie fabryki, był dużej klasy specjalistą przy turbinach. Mój tata pracował też przeszło 40 lat od zwykłego pracownika aż po zastępcy dyrektora do spraw technicznych. No i ja później, jak przyszedłem, to było tak, że mimo że już skończyłem SGPiS, to Szkoła Główna Planowania i Statystyki, mimo że już miałem określoną wiedzę, studia wyższe, to musiałem odbyć i bardzo dobrze, że odbyłem 3-miesięczną taką praktykę w działach księgowo-administracyjnych, a później 3 miesiące byłem na oddziałach produkcyjnych i pomocniczych i dopiero później zostałem przydzielony do działu rewizji gospodarczej. No i później udawało mi się być w różnych działach. Zawsze byłem osobą, która była chłonna wiedzy i tak szczebel po szczeblu zakończyłem pracę w fabryce na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw marketingu i handlu.
1: I tutaj już niestety musimy postawić kropkę. Dużo tych informacji, chyba że jeszcze pan chciałby jakąś ciekawostkę ze swojej pracy opowiedzieć, taki smaczek, ciekawą historyjkę, jak to wyglądało.
0: Mogę powiedzieć tak, że wiele takich ciekawych historii będzie w mojej czwartej książce. Książka, tak zakładam, będzie wydana na przełomie tego roku i 1927 roku. W tej chwili mam już około 170 stron. Kolejne teksty są przygotowywane. I tam będzie bardzo dużo ciekawych historii z fabryki z okresu międzywojennego, ale również z lat późniejszych. Będzie bardzo dużo fotografii, które do tej pory nie były publikowane. I już w tej chwili zapraszam do lektury, jak tylko książka się ukaże. Także pozdrawiam wszystkich. No i jednocześnie mam taką prośbę, że jeżeli są wśród Państwa osoby, które mają stare fotografie z okresu pracy w fabryce bądź z Chodakowa i chcieliby te fotografie mi udostępnić do zeskanowania, aby można było też przy okazji coś o tych osobach na fotografiach napisać, czy o tych miejscach, w których zostały zrobione, to będzie mi bardzo miło.
1: Ja już bardzo dziękuję. Przy mikrofonie Radia Sochaczew w audycji Kiedyś to było mówił pan Waldemar Bronicz, kronikarz Chodakowa, autor książek o Chodakowie oraz zawodu księgowy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
2: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.

0: Radio Sokaczew. Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Jeśli podróżujesz aktualnie drogą wojewódzką numer 705, to tam w Malanowie w gminie Brochów doszło do zdarzenia drogowego. Auto dachowało. Na miejscu aktualnie trwają działania. Wszystkie służby zaangażowane. Lądował śmigłowiec LPR-u. Droga jest w tej chwili nieprzejezdna. Więcej szczegółów także na tusochaczew.pl. W Radiu Sochaczew jest 18.
5: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
6: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
5: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
7: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
5: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
8: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
5: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: W pogodzie najbardziej pocieszające jest to, że wczesny wrzesień, wczesna jesień nie przyniesie od samego początku jakiegoś gwałtownego i niespodziewanego ochłodzenia. Troszeczkę może popadać, ale w naszej okolicy i w naszym pięknym mieście to jeszcze nawet do 25-26 możemy się spodziewać w rozpoczynający się właśnie weekend. Na przemian chmury ze słońcem, ale dużo przejaśnień prognozują.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Żeby optymistycznie zacząć piątkowy wieczór, skoro wrzesień to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Na przykład takie przysłowie znalazłem na 4 września. Edwin Senektarka, kłaniam się w pas i zapraszam na roztańczone Radio Sochaczew wieczorem na 94,9 FM. Rosalia, a także Stella dzisiaj świętują, więc z pięknymi kwiatami i prezentami do pani się wybieramy. Wybierzcie nas, wybierzcie Radio Sochaczew, bo u nas jeszcze więcej muzyki do piątkowego, swawolnego podrygiwania. A za chwilę trochę po sąsiedzku pograsujemy, bo tam świętują w ten weekend i to naprawdę ostro.

0: Ja wiem, że pewnie wyszumieliście się już ostro na WSC Festiwalu, ja wiem, że pewnie pozwiedzaliście dożynki tu i tam. Natomiast w ten weekend od 4 do 6 września warto wybrać się do Kutna, więc od Sochaczewa, no nie wiem, z godzinę drogi będzie? No, myślę, że do Łowicza z pół godzinki i później od Łowicza także. Tam 52. Święto Róży, więc różami pachnie na każdej ulicy. Myślę, że warto na wystawę wpaść różaną, a także na koncerty, jeżeli jesteście fanami na przykład Michała Szpaka, Blanki, Smolastego, zespołów Piersi czy Poparzeni Kawą 3, no to oni stanowią line-up koncertowy tego wydarzenia, więc zabierajcie znajomych, warto albo w jakiś większy samochód się wpakować, albo w busika i do Kutna na Święto Róży, a później do Sochaczewa wrócić z naładowanymi akumulatorami.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

4 września to dzień, który w sposób szczególny powinien przypaść do gustu tym, którzy mają coś z wiewiórką wspólnego. Tak jest, i lubią orzechy. Dzisiaj dzień orzechów makadamia. One przede wszystkim pochodzą z Australii, ale są dostępne nawet i u nas. Bardzo sprawiają i sprawdzają. Chociażby w deserach tłuste, treściwe, no myślę, że dla naszego mózgu to zdecydowanie pożywka. Albo tak po prostu na sucho pochrupać, albo je zmielić, zmiksować, zblendować i dodać do sałatki, albo właśnie do wspomnianego słodkiego deseru. Myślę, że organizm nam za to podziękuje. Więc dzisiaj może być na orzechowo, także jeżeli ogarniamy jakąś fajną przystawkę na wieczorną domówkę, posiadówkę i innego tego typu spotkanie ze znajomymi przy Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Drodzy mieszkańcy, nasza gmina Sochaczew to nie tylko urząd i stanowisko. To nasze domy, rodziny, sąsiedzi i wspólna przyszłość. To miejsce, za które każdego dnia czuję ogromną odpowiedzialność. W ostatnich miesiącach wokół mojej pracy narosło wiele emocji, zarzutów i półprawd. Dlatego proszę, abyśmy rozmawiali o faktach. Gmina zakończyła rok bez zadłużenia. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych, środków zewnętrznych i realizujemy inwestycje służące mieszkańcom. Każdego dnia uczciwie pracuję dla naszej gminy. Zapoznajcie się z dokumentami, podejmijcie własną, świadomą decyzję. 6 września nie pozwólmy, aby emocje i wzajemne oskarżenia zniszczyły to, co budowaliśmy razem przez lata. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostańcie w domu. Nie idźcie na referendum. Dariusz Krupa, wójt gminy Sochaczew.
2: Materiał referendalny sfinansowany z prywatnych środków Dariusza Krupy.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Przed 19 jeszcze nieco mody, nieco kultury i nieco salonów. Rekordy popularności bije wystawa najpiękniejszych złoceń, haftów, koronek, a także innych dekoracji wytwornych sukni z całego świata w paryskim Muzeum Mody. Ponad 300 unikatowych kreacji z różnych stuleci przyciąga tam nieprzebrane tłumy zwiedzających. A wiecie, gdzie najbardziej wyrafinowane kobiety są na świecie? No ja myślę, że jeżeli wyrafinowane i w wyrafinowanych kreacjach, to zdecydowanie w Płocku. To także na Mazowszu. Po 19 kolejna porcja muzyki, humoru i dobrych wiadomości. Bądźcie blisko nas.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Powrót do szkoły chyba wcale nie musi być taki straszny, gdy jest w miarę pogodny. Mówię w miarę, bo od czasu do czasu może jednak nas pogoda zaskoczyć jakąś drobną niespodzianką z nieba, deszczem. Natomiast temperaturowo to cały czas powyżej 20 i to tak znacznie powyżej 20 stopni, bo nawet 25-26 stopni może pojawić się na sochaczewskich termometrach. Tak więc korzystajcie z tej pięknej wrześniowej aury.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 19 na zegarze, a w tej godzinie będziemy trochę rachować. I nie, ja się z wami nie porachuję, ale za chwilę powiem wam mniej więcej ile co jest warte. Szczególnie jeżeli kolekcjonujecie, albo jeżeli po prostu macie nieco przykurzony strych, albo inny magazyn. A tam sporo różnych cenności. Edwin Senektarka, moi najcenniejsi słuchacze. Dzień dobry wieczór raz jeszcze.

0: Trochę duma mnie rozpiera, dlatego że ja tematem zacząłem się interesować albo wróciłem do tematu dawno, dawno przed tym, jak to znowu zaczęło być modne. Kultowe płyty winylowe nie tylko, ale także kasety magnetofonowe i płyty CD wracają do łask. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że raz, że wracają do łask jako nośniki, z których można posłuchać muzyki i to przede wszystkim, ale także mają swoją sentymentalną i kolekcjonerską wartość. To znaczy, jeżeli masz gdzieś na strychu kasety, chociażby stare kasety magnetofonowe, trzeba dokładnie je sprawdzić, bo mogą być sporo warte. Jeżeli kolekcjonujesz, to raczej temat nie dla ciebie, ale jeżeli chciałbyś na nich zarobić, warto sprawdzić numer katalogowy. Co to za artysta, kto to nagrał, jaka wytwórnia to wydała, bo może się okazać, że masz pod strzechą białego kruka, który naprawdę sporo może być wart. Czasami taka kaseta na rynku wtórnym kosztuje kilkaset, jak nie kilka tysięcy złotych. Ma przede wszystkim znaczenie nakład, a także stan techniczny, czy jest dobrze zachowane opakowanie, oryginalna okładka niepogięta, no i przede wszystkim sam stan kasety, taśmy, czy nie pozostawia wiele do życzenia. Tak więc, moi drodzy kolekcjonerzy, bierzcie, póki w miarę tanio można zanabyć, bo jak się ludzie zaczynają orientować, to już później ceny także pójdą w górę i jeszcze mocniej w górę. A ci, którzy słuchają i ci, których to po prostu ujmuje, zajmuje i mówiąc po naszemu jara, jesteśmy razem w tym analogowym klubie słuchaczy.
1: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Bardzo wyjątkowy, bardzo ważny jubileusz i bardzo wyjątkowa gwiazda na nim. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera obchodzi 25 lat istnienia. Od 2001 zaczęli pomagać i teraz wyjątkowe wydarzenie, które czeka na Was już w październiku. I gdybym tylko zanucił... To myślę, że więcej już dodawać nie trzeba. Urszula Dudziak. No i między innymi kultowa papaja zabrzmi już 21 października o 18 w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie. Najpierw ten koncert miał odbyć się w Boryszewie, jednak zmieniono lokalizację, więc daję znać, żeby nam nigdzie to nie umknęło. 25 lat czynienia dobra, 25 lat pomocy i taki wyjątkowy jubileusz. Myślę, że będzie świętowany hucznie, z honorami, z największą tutaj podniosłością tej chwili, tego wydarzenia właśnie. Na koncert przybywajcie już 21 października do Chodakowa właśnie.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

Chociaż bardzo ją lubimy spożywać, budzi skrajne emocje. Jedni nie wyobrażają sobie dnia bez małej czarnej, inni podchodzą do niej z rezerwą. A ja mam dobre wieści, dlatego że europejscy specjaliści z dziedziny kardiologii chociażby mówią, że picie kawy wczesnym ranem od 4 do południa przynosi więcej korzyści niż przeszkód, więcej korzyści niż szkody. Tak więc no dzisiaj to akurat już chyba będziemy powoli jednak przechodzić w tryb nocny, ale jutro, skoro świt, skoro będziecie wstawać z kowroneczki sobotnim ranem, myślę, że zdecydowanie warto sięgnąć po parujący napój, no i przede wszystkim z jednej strony aromatem, z drugiej smakiem, no i wieloma korzyściami się sycić. My jesteśmy nienasyceni i głodni dobrych wrażeń, więc po 20 jeszcze więcej tanecznej muzyki, która niczym kofeina pobudzi was do wieczornych pląsów. Tylko w Radiu Sochaczew. Moja i twoja.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. Rugbyści Orkana zapraszają na mecz domowy na medal. Na sochaczewskiej Marakanie pojawią się mistrzowie Polski, Aventa Pogoni Siedlce. Orkan to brązowy medalista minionego sezonu. Będzie co oglądać. Drużyna Tomasza Malesy po dwóch zwycięstwach z bonusem chce się dobrze pokazać w starciu z rywalami do tytułu mistrzowskiego. Mecz w niedzielę o 15.30 na Stadionie Miejskim. Obecność obowiązkowa. Piłka nożna. Bzura w pierwszej kolejce warszawskiej klasy B przegrała z rezerwami Partyzanta Leszno 2-0. Przed tygodniem biało-zieloni odreagowali porażkę na ekipie Piasta Feliksów. Trener Piotr Chmielak nie ukrywa, że Bzura zawsze gra o najwyższy cel.
7: Celem w poprzednim sezonie też był awans. Teraz też jest awans. Czy on się uda? To tak jak fajnie trenerzy mówią, że o co walczymy, okaże się 5 kolejek przed końcem. Zawsze dla nas będzie celem jest awans, celem jest pójść wyżej. Na tym etapie sezonu skupiamy się na kolejnym meczu.
6: Mecz z rezerwami Orła Campinos w Chodakowie w sobotę o 16.
7: No byliśmy rozdrażeni tym meczem. Chcieliśmy tutaj jak najszybciej wrócić na właściwe tory. Na pewno z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej. Przed nami Orzeł 2 Campinos. Gramy pierwszy mecz w tym sezonie u siebie o godzinie 16. Chciałbym, żeby wyglądało tak samo jak mecz z Piastem.
6: Pozostałe niedzielne mecze klasy B, rezerwy Promyka, Relax, Radziwiłłów o 16.30, trzeci zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki zagra z Piastem Feliksów o 14.00. Piłkarze Orkanu w środę zameldowali się w 1/4 Mazowieckiego Pucharu Polski, po remisie 2-2 z Polonią Radzanowo przyszedł czas na rzuty karne. Gospodarze wygrali 5-4, a kolejnym rywalem Sparta Mochowo z Płockiej Okręgówki. W płockiej klasie A czas na wyjazdowe spotkanie, Zorza Szczawin Kościelny Orkan Sochaczew w niedzielę o 16.00. Warszawska Okręgówka jutro o 16.00, mecz KS Teresin Korona Góra Kalwaria. Pół godziny później Promyk Nowa Sucha, Jedność Żabieniec. W płockiej okręgówce Sparta Mochowo, Unia Iłów jutro o 15.00. To bardzo smutna wiadomość dla całego sochaczewskiego środowiska rugby. Nie żyje Marcin Stachniuk, były rugbista Orkana, żołnierz, który w ostatnich latach czarował uśmiechem, dzielił się dobrym słowem i pysznym jedzeniem z grilla, bo to właśnie przy tym stanowisku najczęściej można było go spotkać na meczach. Pomocny i pogodny, takim go zapamiętamy. Miał 49 lat.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
8: Lubicie, jak ktoś wam czasami daje dobre rady? Taki wujek albo ciocia? Dobra rada? Za chwilę będzie o doradzaniu, tylko niestety akurat to nie fajnie się dla pewnego dżentelmena skończyło. Dam dobrą radę, dajcie głośniej Radio Sochaczew. Po 20 na pewno będzie grubo. Senek, dobry wieczór raz jeszcze.

0: Łopan Gangnam Style.
1: Znacie takie nazwisko jak Robert Kiyosaki? To autor bestsellerowej swoją drogą książki Bogaty ojciec, biedny ojciec. Ujawnił, że jest zadłużony na 1,2 miliarda dolarów. Mimo ogromnych sukcesów wydawniczych, ale także wizerunkowych, wiecie, przypomina eksperta finansowego, Kiyosaki zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które rzucają nowe światło na jego wizerunek, karierę i filozofię inwestowania. No on doradzał innym, jak zarabiać w różnego rodzaju piramidki się angażując, a tu proszę bardzo, takie zadłużenie. Więc widzicie, na takich pseudoekspertach, no to można się czasami tak przejechać, że później jest tak trochę jako tako po japońsku.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

0: Po 20 wybierzmy się jeszcze do kina, dlatego że swoją premierę ma właśnie Gwiazdozbiór Psa. Najnowsza propozycja Ridleya Scotta, o której już mówią, że no, kino całkiem zgrabne, a reżyser jak najbardziej w formie. Cokolwiek o fabule tego dzieła, po globalnej epidemii grypy, która niemal doszczętnie zmiotła ludzkość z powierzchni Ziemi, Hick pozostaje jednym z nielicznych ocalałych. Jego najbliżsi, żona, przyjaciele odeszli samotnie, zamieszkuje opuszczone lotnisko, dzieląc hangar jedynie z wiernym psem i milczącym, uzbrojonym sąsiadem, który nie szuka kontaktu z nikim. Codzienność Higa to rutynowe patrole z starą Cessną i krótkie wyprawy w góry, gdzie wśród natury próbuje odnaleźć choć namiastkę dawnego życia. No ale pewnego dnia z zakłóconego sygnału radiowego wyłania się coś niespodziewanego. Znak, że gdzieś tam poza znanym światem może istnieć inna rzeczywistość. No i czy tej kruchej iskry chwyci się nasz protagonista? Warto wybrać się do kina. Ridley Scott to jest nazwisko, które myślę, że mówi samo za siebie, że jakość tego filmu może być naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonująca. Gwiazdozbiór Psa już do obejrzenia.
1: Radio Słuchaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Reklama.

0: Ty pokażę ci
1: rarę. Damo, damo, damo, młoda damo. Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, damo, damo, młoda damo.

My tu gadu gadu, a nasz radiowy seans, radiowy spektakl za chwilę zamieni się w parkiet, bo po 21 oczywiście chłopaki z DJ Promotion mają tutaj coś specjalnego, czyli klubowe brzmienia, które na pewno wprowadzą was w piątkowy, weekendowy i imprezowy nastrój. Imprezujcie, a jutro od samego rana cieszcie się oczywiście porankiem z Radiem Sochaczew, bo będą i konkursy, i nagrody, i dużo wesołego i ciekawego dla każdego. Edwin Senektarka, dobrej nocki. Cześć, cześć. Enrique Iglesias con la A L F A.

Siemanko, z tej strony Juliusz Gryglewicz, a to jest wasza ulubiona audycja After Weekend by DJ Promotion z numerem 263, gdzie co tydzień serwuję wam nowości spod znaku elektronicznej muzyki tanecznej. Dzisiaj ze sterami DJ i producent Juste. Zobaczcie, a w zasadzie usłyszcie, co dla nas przygotował.

0: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Dla tych z was, którzy dopiero dołączyli, przypominam, że aktualnie słuchacie After Weekend by DJ Promotion z numerem 263, a za starami DJ producent Justa. Jeżeli nie zdążyliście na początek, to nie jest straconego, bo przypominam, że poza waszą ulubioną rozgłośnią radiową słuchać nas możecie także w internecie. Wystarczy wpisać nazwę naszego podcastu. Słuchamy dalej.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: niespodziewane zakończenie seta, ale czasami bywa i tak. Dziękuję za dzisiaj. Juliusz Grygalewicz, zapraszam w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu, o tej samej porze. Do usłyszenia. Siemanko.
1: Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

bo to mój zbuntowany anioł. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.